0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Potrzebna lutka.

the time is right to enjoy yourself and do it.

0: Na zegarze godzina 6:00, to czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
1: Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6 zł 98 groszy. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni mamy w Sochaczewie. Wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 17 stopni. Ale może zagrzmieć i może popadać. Nie jakoś bardzo, ale po prostu może, więc bierzmy to pod uwagę. Tym bardziej, że sytuacja może się zmieniać pogodowo przed południem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko to będzie pogodny, ładny dzień. 12 stopni wieczorem, 9 w nocy. Noc z szansą na opady. Zresztą cały weekend i kilka tych najbliższych dni z delikatną szansą na opady. 13 stopni w sobotę, 14 w niedzielę i 19 na początku przyszłego tygodnia. Tak nas przywita przyszły tydzień.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Witam Was cieplutko. 5 minut po godzinie 6. Dziś porozmawiamy sobie o środkach transportu naszych ulubionych. Są zalety Są też wady, którym najszybciej i którym najprzyjemniej, no bo jest w czym wybierać, a w kalendarzu jeszcze dzień dojazdu rowerem do pracy. Całkiem fajna okazja, by odkurzyć swoją kozę, swojego grata, swoją damkę i wyciągnąć rodzinę albo znajomych na małą przejażdżkę, bo przecież pogoda i weekend są od tego, by takie rzeczy robić. Piątek, piąteczek, piątunio z Radiem Sochaczew i z grupą Kombi na samym początku naszego spotkania.
6: Radio Sochaczew na dzień.

Tak, ty na pewno znacie, to grupa Bad Boys Blue. 13 minut minęło od 6, a w Radiu Sochaczew za moment Michał Szczygieł i kartka z kalendarza, czyli nasze kalendarium związane z 15 dniem maja.

0: Czyli Michał Szczygieł oczywiście w Radiu Sochaczewi. 19 minut minęło od godziny 6. Moi drodzy, 15 dzień maja i kalendarium na 94,9 w Polsce. Dzisiaj Dzień Polskiej Niezapominajki, święto przyrody obchodzone corocznie, mające na celu promowanie walorów, jej stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. W 1306 roku, 15 maja, mieliśmy rozbicie dzielnicowe. Książę Władysław Łokietek zajął Wawel, jednak sam Kraków pozostał wierny Czechom. W 1414 został wydany przez kapitułę włocławską, czyli właściciela Łodzi, przywilej lokacyjny uznający mieszkańców wsi za mieszczan. Jednocześnie zwrócono się do króla z prośbą o przywilej monarszy i uznanie Łodzi za miasto pod względem prawnoustrojowym. W 1836 roku ostatnie widoczne dotychczas nad Polską obrączkowe zaćmienie słońca miało miejsce nad naszym terenem. W 1909 utworzono Akademicki Związek Sportowy, a w 1956 roku Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał kolarski wyścig pokoju.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

27 minut minęło od godziny 6. Moi drodzy, rower ma wiele plusów, nawet bym powiedział pozytywnych plusów związanych z poruszaniem się, związanych z możliwością podróżowania, ale ma też jedną prostą wadę, bo dzisiaj będziemy sobie o tych środkach transportu, środkach podróży i zaletach rowerowej jazdy rozmawiać. Natomiast muszę wam powiedzieć jedną ciekawostkę związaną z tym, że rower dla dorosłej osoby, bo oczywiście dzieci i młodzież mogą zdawać na kartę rowerową, uczyć się tych podstaw, ale dla dorosłych rower jest jedynym środkiem transportu, na który można, nie znając przepisów ruchu drogowego, po prostu wsiąść i jechać. I nikt tego nie reguluje. Po prostu możemy wsiąść i jechać. Nawet jakby nas kosmici zrzucili na teren Polski pierwszy raz i niczego byśmy nie wiedzieli, nie znali, to po prostu możemy wsiąść na rower i sobie jechać. Czy to dobrze, czy to źle? Ciężko stwierdzić. Tak po prostu jest. I na razie nic nie zapowiada tego, by ta sytuacja miała się zmienić. Co nie zmienia faktu, że rower jest super, a przepisy oczywiście warto znać. Nawet jeżeli do pokonania będziemy mieć stromy szlak.

25 minut do godziny 7. Jeżeli zastanawiacie się, czy w Polsce jest więcej rowerów niż w Holandii, albo czy więcej rowerów przypada u nas na jednego mieszkańca, to to wszystko dla Was sprawdzę dziś w kalendarzu. Dzień dojazdu rowerem do pracy i to jest doskonała okazja, jeżeli zastanawiacie się, co zrobić ze swoim życiem, żeby zdecydować się na dbanie o zdrowie, na poprawę kondychy i po prostu na jazdę rowerem. Nawet jeżeli miałoby być to po pracy w celach rekreacyjnych, to też będzie świetne zagranie. O tym dzisiaj, moi drodzy. Poza tym dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczewa przed godziną 7. Jeszcze jedna sprawa związana z portalem tusochaczew.pl i jednym nowym punktem.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Sporo atrakcji w Radiu Sochaczew po godzinie 7, czyli za 9 minut wiadomości, znaczy o 7 wiadomości nasze serwisy lokalne, po godzinie 7 natomiast hit dnia i także kilka spraw związanych z wydarzeniami, na które będziemy Was zapraszać w ten weekend, ponieważ Noc Muzeów także w Sochaczewie, ale i atrakcje sportowe związane z ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, więc będzie się działo.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechłopuk Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechło poranku życzy sponsor Betoniar Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
7: No i na zegarze godzina 7 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
8: Zaczynamy od apelu Urzędu Miasta Sochaczew. Wszelkie dmuchawy są u nas zakazane. W tym serwisie kolejne szczegóły Nocy Muzeów, która już w najbliższą sobotę. W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej możemy liczyć na prelekcje, z kolei w Wąskoturówce na więcej światła. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sochaczew przypomina, że na naszym terenie nadal obowiązuje uchwała antysmogowa. Wprowadziła ona m.in. zakaz używania tzw. kopciuchów, ale nie tylko. Naczelnik Wydziału Agnieszka Tomaszewska ma tu specjalny apel.
9: Chciałam przypomnieć o całkowitym zakazie użytkowania dmuchaw, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Także proszę, jeżeli ktoś taką dmuchawę ma, to żeby jej nie użytkować, bo może się narazić na jakieś ewentualne konsekwencje z tego tytułu.
8: Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. W tym roku w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą motywem przewodnim będzie rower, a ściślej zabytkowe rowery, którymi będzie można pojeździć po skansenie. Dodatkowo na gości

0: zdarzenia czeka historyczny spacer po mieście kończący się w Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz szereg wystawców. Nie zabraknie też wykładów.
1: Odbędą się dwie prelekcje, jedna w wykonaniu pana Jerzego Misiaka, byłego dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to osoba, która była swego czasu bardzo zaangażowana w zbieranie różnych historii, takich dosyć niecodziennych o Puszczy Kampinoskiej, autor książek, także wydaje mi się, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Poza tym Tomasz Stopiński, członek Muzealnej Grupy Historycznej, przedstawi unikalne dokumenty dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego, które od kilku lat już zbiera, w zasadzie śledzi, bo są to kopie, które pozyskuje z różnych archiwów i są to dokumenty, które prawdopodobnie podczas tej prelekcji po raz pierwszy ukażą się oczom uczestników.
0: Na Noc Muzeów zaprasza także Sochaczewska Wąskotorówka, która w tym roku przygotowała program pod hasłem W Starym Kinie. Poza atrakcjami na miejscu będą też przejażdżki pod parą do Chopina, czyli do Muzeum Żelazowej Woli. Co ciekawe, goście mogą liczyć na więcej niż dotychczas światła.
2: I o ile nowa część skansenu związana z Centrum Edukacyjno-Turystycznym od ulicy Licealnej, gdzie jest nasze wejście główne, oświetlona była od dawna, o tyle oświetlenie skansenu tej starej części właśnie, czyli sensu stricte Sochaczew Wąskotorowy, no to dopiero w zeszłym roku pierwsze 8 lamp, które były atrapami wcześniej, udało nam się uruchomić, a w tym roku już zbudowaliśmy właśnie od zera kolejne 8 lamp, także w sumie 16 lamp już znajduje się w dwóch peronach tej starej części skansenu. Nie tylko, że będzie już na pewno bezpiecznie, bo widoczność jest dobra. To też na pewno dodało to nieco uroku naszym eksponatom. Tam stoją tylko i wyłącznie parowozy.
0: Mówił kierownik wąskotorówki Łukasz Popowski.
3: Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma potrwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
3: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No, tak delikatnie nam się cieplej robi, tych stopni przybywa, ale 16 mamy ich w Sochaczewie. Ciepło, nie ciepło. Sami musicie ocenić. Natomiast chmury na niebie mogą się pojawić i te chmury będą sprawiać, że dzisiaj temperatura odczuwalna może nie być maksymalna. Taka najwyższa z możliwych. 17-16 stopni właśnie na termometrze mieć powinniśmy. No a czy ta temperatura będzie satysfakcjonująca? No to się okaże. Do tego wszystkiego przelotne burze, które mogą pojawiać się na terenie naszego powiatu i w całej środkowej Polsce. 15 stopni popołudniem, 14-13 właściwie wieczorem. Szansa na opady jest, także i w nocy do 9 stopni, a później perspektywa 13-14 stopni w weekend i ta szansa na opady, ten delikatny deszcz może pojawiać się i znikać właściwie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatury 19 stopni na początku właśnie przyszłego tygodnia w poniedziałek, kończąc 25 stopniami w okolicy kolejnego weekendu. Także niezła sinusoida nas czeka, ale to wszystko może się oczywiście dynamicznie zmieniać.
6: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: No to podobno dzisiaj ta ostatnia noc z tych zimniejszych. Zimna Zośka, bo Zofia, Nadzieja, Izydor i Andrzej świętują imieniny, a po zimnej Zośce to wierzę w to, że już tylko latko i nic więcej. Inaczej ciepła wiosna oczywiście. Międzynarodowy Dzień Rodzin w kalendarzu, Dzień Niezapominajki, Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, więc jest okazja do zabawy. Do tego i przysłowia ludowe związane z tym, co dzieje się za oknem. No i najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew dla tych, którzy siedzą w pracy, biorą się za domowe obowiązki. Sprawimy, żeby szybko ten czas leciał.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Hit dnia także w Radiu Sochaczew za moment, a to już obiecana Blondie, za moment też i Maroon 5 Animals na 94,9.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Czas na hit dnia oczywiście. Daria Zawiałow u nas. Hej, hej, 15 minut po siódmej.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, co z tą nocą u muzeów, to oczywiście odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew w tej godzinie. Jakie oferty będzie, z jakiej oferty będzie można skorzystać w Sochaczewie, co będzie do obejrzenia, co będzie do wybiegania także, o tym wszystkim i wypływania zresztą też, o tym wszystkim opowiem wam i zaproszę do naszych serwisów sportowych, bo tam część odpowiedzi na niektóre pytania. Szczegóły za moment, 20 minut minęło od godziny 7, wy oczywiście słuchacie Radia Sochaczew.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 9.15.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Autopromocja. Reklama.
7: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
11: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

30 minut minęło od godziny 7, Ewa Farna, przed nami Kamrat, potem trafik, czyli informacje z dróg, a z rzeczy, które oferuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższą sobotę, mamy turniej koszykówki w hali sportowej w Chodakowie, do tego nocny challenge pływacki, czyli wyzwanie polegające na dwugodzinnym pływaniu na długości basenu, i takiego wyzwania jeszcze nie mieliśmy, a przy okazji nocy muzeów, nocna obiegówka czasowa. Co to za impreza? O tym w naszych serwisach sportowych po 9, 17 i 20. A jak wygląda sprawa w mieście, to będziemy sprawdzać także w naszych serwisach lokalnych, więc warto być z nami, warto słuchać Radia Sochacze, warto wiedzieć, gdzie pójść, żeby dojechać w fajne miejsca, i odpowiedź na to pytanie za 29 minut już.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Tutaj zaskoczenia nie ma, jak zawsze ulica Warszawska, na światłach postoicie. Wiele aut także w okolicy Trojanowskiej, na Alei 600-lecia, 15 sierpnia i Piłsudskiego. Jeśli chodzi o obwodnicę, jest ona przejezdna, nigdzie nie postoicie. Wylotówki drożne także, dojazd do A2 wygląda bardzo dobrze. Kierunek Łowi, czy kierunek Łódź, czy wylotówka północnymi rejonami w kierunku Kamiona, czy do Sannik. Tutaj te drogi są przejezdne. Najwięcej aut tradycyjnie na 580 i 92, więc już teraz wolniej pojedziecie przez Ożarów Mazowiecki i Błonie. Jeśli chodzi o samą A2, to ten dojazd do węzła Konotopa i do stolicy wygląda dobrze, zatorów brak. I to są te dobre informacje dla kierowców, także spokojnych podróży, a jeśli chcecie informować o zdarzeniach drogowych, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Sounds.
1: Bonnie Tyler w Radiu Sochaczy w 12 minut do godziny 8. Za moment kilka słów na temat oczywiście Nocy Muzeów zbliżającej się sobotniej, ale my dzisiaj także o rowerowych wycieczkach, bo rower to taki popularny i fajny środek transportu, który wybiera 20 milionów Polaków, czyli statystycznie co drugi z nas jeździ na rowerze. 80% dorosłego społeczeństwa potrafi to robić i chętnie z tego korzysta. Także nie mówimy o rzeczy praktycznie niespotykanej, bo praktycznie rowerzystę widzi. Każdy z nas codziennie.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spał MPSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 237 431.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
15: A my mamy godzinę 8 na zegarze i mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Ruszyły prace drogowe w okolicy jednostki wojskowej w Bielicach. Są drobne utrudnienia, ale według zapowiedzi wkrótce zostanie tu wprowadzony ruch wahadłowy. W tym serwisie zapraszamy na Noc Muzeów. Jak co roku pojedziemy do Chopina pod Parą. Będzie też wspomnienie Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, dziś 13. rocznica jego śmierci. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszyły zapowiadane wcześniej prace na Krajowej 50 w rejonie jednostki wojskowej w Bielicach. Póki co utrudnienia są jeszcze niewielkie, ale to kwestia czasu. Wkrótce ma tu zostać wprowadzony ruch wahadłowy, regulowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, prace potrwają do 16 czerwca. W ich wyniku powstanie nowe skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą dojazdową do jednostki wojskowej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Sochaczewski Ratusz i lokalne muzea łączą siły, by mieszkańcy mogli dojechać do Chopina pod Parą. To już tradycja, dzięki której uczestnicy Nocy Muzeów mogą odbyć bezpłatną przejażdżkę po wąskim torze i wziąć udział w atrakcjach domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
17: Jest to wycieczka wyjątkowa, zabytkowym składem, pociągiem retro, który właśnie wyrusza z naszego muzeum do domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli i z powrotem. Nasz pociąg dojeżdża do stacji Sochaczew-Chodaków, a stamtąd dzięki wielkiej uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, podstawionym tam autokarom. Turyści dostaną się właśnie do Muzeum Żelazowej Woli, gdzie będą mogli wysłuchać recitalu, czy po prostu wziąć udział w różnych atrakcjach zorganizowanych przez tamtejsze muzeum.
16: Mówiła Monika Szymańska z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Zaplanowano dwa takie kursy. Pierwszy pozwoli wziąć udział w koncercie o godzinie 17.45, drugi o 20.30. W obu przypadkach usłyszymy duet Kacper Nowak i Łukasz Krupiński Duo. W ramach Nocy Muzeów w Żelazowej Woli zaplanowano też grę terenową z upominkami pod hasłem Ballady i Szepty Nocy, zwiedzanie z przewodnikiem czy projekcję filmu Błękitna Nuta. Tymczasem Wąskotorówka zaprasza również na dwa inne, krótsze przejazdy pociągiem retro. Bezpłatne bilety do odbioru w sobotę od godziny 9 do wyczerpania miejsc. Na koniec krótkie wspomnienie. Dziś mija 13 lat od śmierci Sylwestra Rozdrzestwińskiego, społecznika, pasjonata sportu, dziennikarza pośmiertnie odznaczonego tytułem honorowego obywatela miasta Sochaczew oraz gminy Iłów. Sylwester Rozdrzestwiński był wieloletnim i niezapomnianym redaktorem sportowym naszego radia. Cechował się między innymi nieprzeciętną pamięcią, mówi jego syn Tomasz.
4: Opowiadałem kolegom o tym, jak bez internetu, bez używania smartfona, tata przypominał sobie wyniki sportowców sprzed kilkunastu, sprzed kilkudziesięciu lat. Życzę każdemu, żeby miał takie umiejętności. Pamiętał nie tylko oczywiście o wynikach sportowych, ale generalnie. Duże wrażenie robiło też na kolegach, na ludziach to, że tata na przykład pamiętał wyniki sportowe dzieci, reprezentantów Sochaczewa sprzed właśnie poprzednich zawodów. No i właśnie takie wspomnienie mi towarzyszy tej rocznicy śmierci taty.
16: Sylwester Rozdrzestwiński zmarł dwa dni przed swoimi 72 urodzinami.
18: Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
19: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
18: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Niby na świętą Zofię deszcz po polach bije, ale z tym deszczem to też ostatnio różnie jest. W sensie jak potrzeba. Chyba to go nie ma, wiecie o co chodzi. 17 stopni to wynik na sochaczewskich termometrach, do tego wiatr, który w porywach osiąga 20 km na godzinę. No i perspektywa weekendu na 14 z przelotnymi opadami deszczu. 19 stopni w poniedziałek, cieplej w drugiej części przyszłego tygodnia.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Kolorowy ptak światowej muzyki, czyli Elton John, otwiera nam tę godzinę. 5 minut minęło od 8, za moment Drenchil, Luna, będzie Bailando w Radiu Sochaczew, jak przystało na piątek, piąteczek, piątunio.

13 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Never, never. I nawiązując do tytułu piosenki Nigdy, nigdy, mogę powiedzieć, że w kwestii jazdy na rowerze ledwie 1% nas, Polaków, braciaków, deklaruje, że nie potrafi, nie jeździło i nie będzie jeździć na rowerze. 83% dorosłych Polaków deklaruje umiejętność jazdy na rowerze, a ponad 30% regularnie używa tego środka transportu jako głównego swojego środka transportu, szczególnie w większych miastach. Jak to u nas wygląda, o tym dzisiaj. Czy rower to najfajniejszy sposób podróżowania? Jeżeli jesteście tego zdania i chcecie zachęcić innych, to 46 863 22 22. Jak Robert napisał, rower to wolność. Wszystko można ze sobą zabrać, wszędzie dojechać. Rower to najtańszy środek transportu. Nie stoisz w korkach i nie płacisz za parking. Wsiadamy, jedziemy przed siebie. Mało tego, rower w wiele miejsc można zabrać, jak dodaje Elżbieta. I o tym dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli chcecie zachęcić do rowerowych wycieczek, używacie roweru na co dzień, a może w dalsze trasy, to dzwońcie, podzielcie się swoją historią. 46 863 22 22. Czy rower to najfajniejszy środek transportu?

0: 20 minut minęło od 8, moi drodzy. Rower to z jednej strony najfajniejszy środek transportu, z drugiej Ania napisała bardzo mądrą i ciekawą rzecz. Fajniejsze dla niej są spacery niż jazda na rowerze. Podziwiam wszystkich, którzy pokonują takie dalekie trasy, nawet tych, którzy w dzień targowy jeżdżą 600 lecie, albo tych, co o 7 rano spacerowo jadą Gawłowską. Dla mnie rower to niebezpieczny pojazd. Pozdrawiam wszystkim. No, niebezpieczeństwo wynika często z tego, że nie znamy do końca przepisów i nie wiemy, którędy jechać, a jeździmy na czuja. Czy rowerzysta powinien poruszać się chodnikiem, czy drogą, czy ścieżką rowerową, w jakiej kolejności? Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, dzwońcie do mnie śmiało 46 863 22 22. Ścieżka rowerowa, droga, a może chodnik? Którędy rowerzyści powinni się poruszać?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Słuchaczew. Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18. Autopromocja. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Siema! Nosa! No.

0: 30 minut minęło od godziny 8. Do czego może doprowadzić regularna jazda na rowerze? Ano może doprowadzić nas na ślubny szczyt, moi drodzy, albo ewentualnie po prostu sprawić, że narzeczony wpadnie w nasze ręce.
1: Dzień dobry, Szefuńku, ja słuchałam ty pana gadki o tych rowerach.
0: Tak.
1: Ja całe życie jeździłam na rowerze, później na motorze, kiedy jako pasażer to pasażer, a jak nie to sama.
0: Super.
1: I chwała Bogu, 80 lat w tym roku będę miała.
0: I 80 lat na motorze.
1: No nie, no 80 nie, ale ja będę miała 80.
0: Okej, okay. To czemu ten rower jest taki fajny? Czemu rower jest super? Czemu zachęcać do jazdy na rowerze?
1: No ja ze swoich czasów, jak jeździłam na rowerze, to bym musiała chodzić na pieszo.
0: No to zawsze lepiej było się przejechać.
1: Tak, ale jakoś później narzeczony trafił mi się z motorem, później jako mąż, no to
0: ekstra.
2: Teraz stara dycha.
1: I stara dycha teraz jestem, o komplement.
0: To pozdrowienia dla męża.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Radio Sokaczew. I tych samochodów i innych pojazdów trochę mniej chyba kiedyś było. No a teraz jest jak jest, moi drodzy. Za moment to sprawdzimy, co tam na drogach słychać. Za moment trafik.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No, specjalnie jakiejś złej sytuacji nie ma na drogach. Wiadomo, ulica Warszawska chętnie wybierana przez kierowców tutaj.

0: 1002 i 580, wolniej pojedziecie przez większe miasta. No i przed samą stolicą na wysokości Bemowa w Lubiczowie i w Starych Babicach już delikatne utrudnienia. Jeśli chodzi o bliższe Sochaczewu rejony, to tutaj ruch odbywa się płynnie i żadnych sytuacji takich stresujących raczej mieć nie powinniście. Gdyby coś się działo, dzwońcie do radia i informujcie. 46 860 322 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję.

0: Baranowski, Rakieta w Radiu Sochacza w 8 minut do godziny 9. Za moment kilka słów na temat wydarzeń tego weekendu. Będą także sportowe newsy w naszym serwisie lokalnym. Do tego Damian O'Davy, The First Time, jeszcze przed godziną 9.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A po godzinie 9, żeby było fajnie, to sprawdzimy jeszcze, co słychać na Mazowszu.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
3: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
4: W piątek, 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
5: Lucasfilm przedstawia.
6: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
5: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
6: To co, uciekamy czy walczymy?
5: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A już teraz o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Ostatnie dni na złożenie wniosku o grant w ramach programu Lokalnie z CPK. Od tego zaczynamy. W najbliższą sobotę oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuznocinie z atrakcjami dla mieszkańców. A już wkrótce koncert z okazji Dnia Matki w Sochaczewie. Zaproszone są całe rodziny. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Już tylko do 17 maja można składać wnioski w ramach programu Lokalnie z CPK. Zainteresowane podmioty mogą pozyskać na każdy z projektów od 5 do 20 tysięcy złotych. Każda organizacja czy instytucja może złożyć maksymalnie 3 wnioski.
14: O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki organizacyjne oraz pomocnicze samorządu terytorialnego, w tym na przykład szkoły, przedszkola czy biblioteki, stowarzyszenia, jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, inne organizacje pozarządowe. Wśród nich mogą być na przykład kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich,
13: mówił Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny. Projekty mogą dotyczyć kilku obszarów. Pierwszym z nich jest edukacja.
14: Rozwój edukacji to jest element, który będzie wspierał budowanie kadr dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jako spółki, a w przyszłości dla lotniska i innych obiektów, które w terenie będą budowane. Obszar bezpieczeństwa, także bardzo ważny, bo nowe przedsięwzięcia to nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Sport i kultura fizyczna to zawsze warto wspierać. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, turystyka, rekreacja oraz budowanie kapitału i dobrostanu społecznego, tak zwanego dobra wspólnego.
13: Urząd Gminy Sochaczew zaprasza mieszkańców na oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuznocinie, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15. W programie prezentacja świetlicy, a także gry i zabawy z druhami OSP, występ dzieci z gminnego zespołu tanecznego, animacje, zabawa taneczna, a także poczęstunek przygotowany przez KGW Dobrodziejki z Kuznocina.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: W związku ze zbliżającym się Dniem Matki w Sochaczewie odbędzie się koncert dla mieszkańców z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza. Będzie to musicalowa opowieść o tym, jak wielką i niezastąpioną wartością w życiu każdego człowieka są rodzice. Zaproszone są całe rodziny.
0: 24 maja zapraszamy bardzo serdecznie do Sochaczewskiego Centrum Kultury. My jako gospodarze zapraszamy, ale oczywiście na to wydarzenie zaprasza burmistrz miasta Daniel Janiak. To jest koncert dla mamy i taty. Wystąpią dzieci i młodzież z klubu piosenki Sochaczewskiego Centrum Kultury, które prowadzi Jola Kawczyńska. Zaprezentują najpiękniejsze utwory zaśpiewane tak od serducha dla swoich mam, dla swoich tatusiów. Myślę, że to będzie wydarzenie niezwykle wzruszające i piękne.
13: Mówiła Magdalena Frenaszek-Niewiadomska z STK. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Urzędzie Miasta po okazaniu Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
8: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
11: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ekstraliga rugby i ostatni mecz grupy mistrzowskiej. Niespodzianki i roszad w tabeli nie przewidujemy. Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, Orlen Orkan Sochaczew w sobotę o 18:00. Prowadzi Pogoń, na drugim ogniwo. Orkan jest trzeci, a Arka czwarta. Te drużyny zagrają w półfinałach. Sobota z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W Chodakowie od 8:00 turniej koszykówki 5x5. Przy Chopina 101 w dwóch grupach zagra 8 drużyn. O 20:00 rozpocznie się nocny challenge pływa, czyli rywalizacja na długości basenu. Uczestnicy będą pokonywać jak największy dystans w 2 godziny, pływając bez przerwy. W ramach Nocy Muzeów MOSiR zaprasza także na nocną obiegówkę czasową, czyli bieg w piżamach. Rozpoczęcie o 21:00, zapisy na miejscu na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Takiego rajdu samochodowego z elementami gry terenowej jeszcze nie było. Przed nami Rally de Girard. Impreza w Girardowie połączona ze zlotem miłośników zabytkowej motoryzacji.
16: Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Żyrardowie na placu Jana Pawła, natomiast sama trasa to blisko 70 kilometrów, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych, każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem. Nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem.
12: Tłumaczy organizatorka Gosia Ardest, kierowca wyścigowy. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew. Przypominamy także o zapisach na turniej dzikich drużyn, mówi organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki.
17: Zapisy do 21 maja. Turniej gramy 30 maja na boiskach przy ulicy Warszawskiej. Zachęcam do tego, żeby jak najszybciej zebrać drużynę, dopełnić formalności, a zapisy są w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w pokoju 110. No szczególnie w kategorii Open, bo tu już naprawdę zostało bardzo mało miejsc.
12: Piłka nożna. Bzura zaprasza na mecz domowy. Jutro w Chodakowie w ramach warszawskiej klasy B mecz z Pasowią Pas. Pierwszy gwizdek o 16:00. W płockiej klasie B w niedzielę o 17:00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie Orkana w Bulkowie. A na koniec krótkie wspomnienie. Dziś mija 13 lat od śmierci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, społecznika, pasjonata sportu, dziennikarza pośmiertnie odznaczonego tytułem honorowego obywatela miasta Sochaczew oraz gminy Iłów. Sylwester Rozdrzestwieński był wieloletnim i niezapomnianym redaktorem sportowym Radia Sochaczew. Zmarł 2 dni przed swoimi 72 urodzinami.
8: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus,
18: Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
11: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Intensywna godzina pełna atrakcji czeka nas, moi drodzy, ale najważniejsza informacja jest taka, że mamy piątek, piąteczek, piątunio. 6 minut po 9 wysłuchacie Radia Sochaczew. Shania Twain, potem sprawdzimy, co słychać na Mazowszu i posłuchamy rozmowy z gośćmi dnia. Będzie się działo.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
20: Let's go, girls.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
1: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
1: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
0: Szukamy najlepszych.
1: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
4: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
1: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
0: W drodze.
1: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
4: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, napotykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No, duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
1: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
5: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
1: Propozycje zmian trafiły między innymi do Ministerstwa Infrastruktury.
0: Uwaga, konkurs!
1: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
1: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
7: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
1: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
0: Mazowsze zaprasza.
1: Spędźcie Noc Muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
8: Najbliższy weekend to weekend Nocy Muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
1: Atrakcję tego wieczoru przygotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Izby Tradycji przy siedzibie spółki w Grodzisku Mazowieckim. Mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
9: Od 17 do 23 na wszystkich zwiedzających będzie czekać wiele nocnych atrakcji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do zwiedzania zabytkowej hali przeglądowo-naprawczej EKD oraz wyeksponowanych w niej bogatych zbiorów. Przygotowane zostały również dla naszych gości przejażdżki autobusem retro na trasie pomiędzy stacją Grodzisk Mazowiecki Radońska WKD, Grodzisk Mazowiecki Dworzec PKP i z powrotem do stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska.
1: Zachęcamy również do odwiedzin wielu placówek na terenie Warszawy. Wśród nich są m.in. Stacja Muzeum, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Teatr Polski, Muzeum Niepodległości, Muzeum Literatury, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Sportu i Turystyki czy Muzeum Azji i Pacyfiku.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Autopromocja.
0: Reklama.
15: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99, vis-a-vis MFO.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
18: bezpiecznie.
17: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
19: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
20: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
24: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
25: A w naszym studiu przedstawiciele Boruty MC Poland Sochaczew, Bartosz Otręba, dzień dobry.
26: Dzień dobry, cześć wszystkim.
25: Krystian Matusik.
27: Cześć, witam.
25: I Marcin Tarnowski.
27: Witam wszystkich.
25: Witam serdecznie. Wasza obecność oznacza jedno. Będziemy rozmawiać o Motosercu. Kolejna edycja przed nami. 23 maja po raz trzeci Motoserce zagości na terenie Podzamcza i Bulwarów. Na początek zawsze warto przypomnieć, skąd i po co wzięła się ta impreza.
2: Tak, jest to kolejna edycja, już 18. Motoserce od 2009 roku jest w Polsce. Jest to akcja wymyślona przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Na nim ta idea powstała. Idea polega na tym, żeby zbierać krew, czyli dobro, którego nam brakuje na co dzień. W Sochaczewie mamy 15. edycję, bo też Boruta MC Poland Chapter Sochaczew swoje 15-lecie obchodził niedawno, więc odkąd jesteśmy, odtąd właśnie też u nas Motoserce działa.
25: I dzielnie podtrzymujecie tę tradycję, po, można powiedzieć, inicjatorze. Takim jednym z głównych twarzy, jedno z głównych twarzy tej imprezy przez lata był Tomek Sołdarczyk, świętej pamięci. Ale impreza trwa i nawet można powiedzieć, że się rozrasta. Tak też będzie w tym roku, z dużym rozmachem. Myślę, że zaczniemy od tej pierwotnej idei, czyli powiemy o zbiórce krwi, bo ta oczywiście będzie prowadzona, jakbyś sobie, Marcinie, dobrze poprawił mikrofon, bo to ty będziesz mówił.
3: Będzie okej.
25: Dobrze. Ta zbiórka krwi będzie prowadzona oczywiście na Podzamczu 23 maja w ramach Motoserca. Jak to będzie wyglądało?
3: Tak, jak co roku krwiobóz do oddawania krwi się pojawi. Tutaj u nas w Sochaczewie standardowo jest to od godziny 8:30, natomiast staramy się zawsze, żeby na imprezie Motoserca ten ambulans przyjechał troszeczkę później, żeby ludzie zdążyli przyjść. W tym roku od godziny 10 do godziny 14 będzie możliwość oddania krwi.
25: Coś, jakieś słowo, jeżeli chodzi o tych, którzy myślą, że mają się jakoś przygotować, czy...
3: Absolutnie niczego się nie boimy. Przygotować się to tylko wziąć dobry humor, dobre nastawienie, dowód osobisty, być zdrowym, nie zażywać leków na co dzień, że tak powiem. I to wszystko, resztę załatwimy na miejscu.
25: Zresztą można podejść i porozmawiać i wtedy się...
3: Tak, wszelkie wątpliwości zostają rozwiane wtedy.
25: Dobrze, to teraz powiedzmy też o tym, że też od początku tej imprezie w Sochaczewie zawsze przyświeca też taki cel lokalny, charytatywny i tak też będzie w tym roku. Będzie prowadzona zbiórka na rzecz...
3: Maj i Stasia.
25: Kim oni są?
3: Bardzo fajne dzieci, no niestety potrzebują pomocy, choroby są różne, przewlekłe, tak naprawdę bardzo ciężko u nas w kraju dostać lek na ich schorzenia, dlatego będziemy starać się po prostu pomóc, stąd też ta impreza.
25: Maja i Staś Taras, my już troszkę o nich wiemy, bo to nie pierwsza zbiórka na ich rzecz, z gminy Sochaczew bodajże.
3: Tak, dokładnie.
25: Dobrze. I teraz przejdźmy do programu, bo jak już zapowiedziałam, będzie z rozmachem, a zatem co w programie?
4: Ja mam najbardziej niewdzięczną rolę, tak żeby to wszystko pokazać, znaczy najtrudniejszą tak naprawdę, bo tych atrakcji przygotowaliśmy multum. Tak jeszcze, jeżeli chodzi jako uzupełnienie pomocy dla tej dwójki i tych wspaniałych maluchów, to nie tylko będziemy zbierali pieniążki, czy ci rodzice będą zbierali pieniądze w dniu imprezy, ale również jest założona zbiórka internetowa. Ona będzie między innymi dostępna u nas na stronie facebookowej, podejrzewam też również i u was. Także teraz no, te czasy nam pokazują, że w internecie tego jest multum i tam jest bezpośrednia, transparentna zbiórka, gdzie możemy bezpośrednio te pieniążki przerzucić dla tych maluszków. Jeżeli chodzi o imprezę, to tak jak tutaj powiedziano, od godziny 10 rozpoczyna się zbiórka krwi, natomiast na scenie i na terenie bulwarów startujemy tak około godziny 12 z atrakcjami. Jeżeli chodzi o zespoły, to ja też proszę, żeby weryfikować, sprawdzać bezpośrednio, czy tutaj u naszych partnerów, tak na przykład właśnie jak w radio, czy u nas na stronie, jeżeli chodzi o harmonogram, natomiast na plakatach też będziemy już tam mieli informacje i zaczynamy od, to jest chucho czy czuczo? Od...
2: Chucho?
4: Dobrze, to niech będzie chucho. Od 14:30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Etna, Dr. Swag, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero, od 23 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się zadowolić, usatysfakcjonować każdego. Ja już się śmieję, że chyba już jestem stary, bo jak patrzę na te niektóre zespoły, to ja nie wiem, kto to jest, przepraszam.
25: Natomiast... Ale dowiesz się na miejscu.
4: No ale nie, okazuje się, że nie. Słuchajcie, tak samo tutaj info dla mieszkańców, bo wystarczy, że wpisać sobie i nagle się okazuje, że znacie ich piosenki, znacie ich hity. Tylko po prostu jedno z drugiego się nie łączy.
25: Moje córki są zachwycone. Ale jak was znam, to tak rokowo bardziej ma być, czy nie?
4: Nie, troszeczkę nie. Mi tego akurat brakuje indywidualnie, ale ja się postaram za rok trochę to zmienić, także tutaj będzie bardziej, tak powiedzmy, może mniej rokowo, mniej tego rokowego brzmienia, ale będzie uniwersalnie i wierzcie mi, że każdy znajdzie na pewno coś fajnego dla siebie.
25: No ale koncerty w amfiteatrze to nie wszystko, cała masa atrakcji dodatkowych. Poproszę o zebranie. Miasteczko Zdrowia na przykład, tutaj Marcin nam powie więcej.
3: Miasteczko Zdrowia, tak. Tak naprawdę na tym wydarzeniu zawsze staramy się, żeby każdy miał coś dla siebie. Ja jestem odpowiedzialny, powiedzmy, za to Miasteczko Zdrowia jako klub krwiodawców. Dlatego też oprócz ambulansu będzie cały szereg innych pokazów z pierwszej pomocy. Tak samo wyciągania ofiar z samochodu, czyli pokaz takiego ratownictwa technicznego. Bardzo dużo tego typu rzeczy będzie, więc jak najbardziej zapraszamy, żeby obejrzeć, zobaczyć.
25: Bo plan jest taki, że zajmujecie co, ulice Podzamcze też? Czy
4: tak, znaczy mamy tak.
25: I bulwary.
4: Bulwary. Całe to zajście do bulwarów, tam wszędzie będą atrakcje. KGW, ja zawsze się boję, czy my o wszystkich powiemy, bo tak dużo osób jest zaangażowanych w organizację tej, już jakby nie było gigantycznej imprezy na kilkanaście tysięcy osób, więc schodząc do bulwarów, wszędzie będą atrakcje i wszędzie na terenie właśnie bulwarów, tam wszędzie będą stare samochody, motocykle, lotnie, balony, KGW, OSP, ale to już Krystian będzie mówił, już nie będę tutaj wchodził. jego tematy.
25: To tak, ulubione OSP Krystiana.
4: Tak, tak.
25: Bliżej.
2: OSP właśnie będą między innymi przeprowadzały pokaz ratownictwa technicznego, będą konkurencje dla dzieci. Na bulwarach, tak jak Bartek wspomniał, pokaz samochodów amerykańskich, starych samochodów, motocykli. No i myślę, że w tym roku też niezłą atrakcją będzie pokaz balonów, motolotni, wiatrakowców, czyli tak dosyć mocno w powietrze się będziemy wznosić.
25: Obecność KGW oznacza, że będzie co jeść?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Jak co roku KGW dba o to, żebyśmy byli najedzeni.
4: I napici.
25: A poza KGW taką strefę gastronomiczną przewidujecie? Czy tak, to jest właśnie
4: tak? Tak, o KGW będzie. Te wszystkie pieniążki będą też trafiały właśnie dla dzieciaków. Pyszne ciasta, no pyszne jedzenie. Zresztą chyba tego nie trzeba reklamować. Multum tego będzie. I też tutaj notycznie motocykli. Też fajnie, bo też mamy takie dwie grupy motocyklowe. To są Grzmoty z Brochowa i... Ajoła, tak, oni też tutaj będą. Też będą pokazywali swoje motocykle.
25: Ajoła, nasze Ajoła jest.
2: W tym roku dołączają do nas, tak, będą nam pomagać. Także widać, że Motoserce łączy naprawdę coraz więcej grup motocyklowych tutaj, tych lokalnych.
25: Mhm. Dobrze, no to rzeczywiście dużo się będzie działo. Teraz myślę, że warto powiedzieć, już tak trochę nadmieniliście, że mnóstwo osób jest zaangażowanych w to wydarzenie. Macie też partnerów strategicznych.
2: Tak, bez nich by się nie udało oczywiście tej imprezy zorganizować. Tutaj no, gorące podziękowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które będzie promowało hasło Kupuj Świadomie. To będzie o tym można dosyć dużo usłyszeć właśnie na naszym Motosercu. No bez posła na Sejm Mirosława Adama Orlińskiego, bez marszałka województwa mazowieckiego czy PKP, no tej imprezy naprawdę nie dałoby się zrobić. I tu kierujemy serdeczne podziękowania jeszcze raz w jej kierunku.
4: Tak, ale i miasto.
2: Miasto
4: gmina Sochaczew, SCK, tak tutaj miasto jest, ale SCK też jest schowane. To no, multum tego naprawdę jest, takich ludzi pomocnych. I my wiadomo, to robimy charytatywnie, mamy swoje zajęcia, pracę, robimy to dodatkowo, natomiast bez wsparcia tych osób, merytorycznego, nie dalibyśmy
2: rady.
4: Tak,
2: i też serdeczne podziękowania dla naszego burmistrza bo bez niego też byśmy tutaj na pewno nie dali rady.
25: No i macie też wielu sponsorów, tym ogólnie dziękujemy. Zapomnieliśmy o PCPR-ze, a kojarzę, że ma mieć...
4: Tak, będzie miało swoje stanowisko, będą też na miejscu wspaniałe osoby, gdzie można podejść i PCPR będzie naprawdę bardzo wspaniałą rzecz robił. Zresztą jak co roku, oni co roku nas wspierają.
25: To co, zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie. Pogoda jest zamówiona, więc będziemy się bawić przed nią.
25: 23 maja, bulwary nad Bzurą i pod Zamcze. Od godziny 12 impreza do północy albo dłużej. Od godziny 10 zbiórka krwi. Ta zbiórka krwi dwie godziny gdzieś, czy dłużej?
3: Od 10 do 14.
25: Od 10 do 14. Dziękuję pięknie. Na Moto Serce 2026 zapraszali Bartosz Otręba. Dziękuję.
4: Dziękuję ślicznie.
25: Marcin Tarnowski.
3: Dziękujemy.
25: Krystian Matusik.
2: Dziękuję.
25: Z Borut MC Poland, z Sochaczew oczywiście.
5: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Wzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach obywatelskiej inicjatywy referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

To oczywiście Gloria Estefani Konga w Radiu Sochacza w 6 minut przed 10. Moi drodzy, po 10 też niespodzianki, polecimy coś pysznego do zjedzenia, zajmiemy się sprawą rowerów, jak to wygląda statystycznie, czy to jest bezpieczne zajęcie i dla każdego, no i do tego wszystkiego jeszcze Mrozu ze swoją, nowością, ostatnio wydaną piosenką, czyli Nie ma miejsca jak dom. To już teraz.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Społem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: No i teraz o godzinie 10 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
15: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
14: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
16: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne. Gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść. Świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
14: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzał się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniel Miedwiediew. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
20: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo Związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
21: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
20: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
21: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
20: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
19: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: No to otwieramy kolejną godzinę, na przykład Manamem. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, to usłyszycie za moment. Będzie też Robin Schulz. No i zerkniemy na tusochaczew.pl, ponieważ są dobre informacje dla tych, którzy podróżują i którzy nie chcą jeździć daleko po paszporty. 6 po 10, Bartek Staniaszek, witam Was ciepło w Radiu Sochaczew.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Piąteczek Piątuniona 94,9 i dużo dobrej muzyki.

0: przyjemnie tak sobie o disco polo porozmawiać z Łukaszem Matusiakiem, który wpadł do studia, ale nie mogę powiedzieć o czym dokładnie, bo to wy się dowiecie pewnie w weekend, bo będzie trochę nowości i prywatkowych, i porankowych, a my tutaj teraz z Sarsą i z Puchem, tak żeby kulturalnie było i pięknie, moi drodzy. 18 minut minęło po godzinie 10, wysłuchacie Radia Sochaczew i tu się nic nie zmienia. Przypominam tylko o atrakcjach Mosirowych związanych z nocą muzeów, ponieważ te sochaczewskie i nie tylko sochaczewskie muzea będzie można zwiedzać, natomiast Mosir atrakcje sportowe szykuje i jedną z tych atrakcji jest nocna obiegówka czasowa. I dlaczego to jest wyjątkowe wydarzenie? Ano dlatego, że czas się nie do końca tak liczy, czas schodzi na drugi plan. Jesteśmy na stadionie miejskim, biegamy w piżamach, jedno okrążenie to jest to minimum wymagane, żeby dostać medal. Świetna atrakcja, pora także niczego sobie, bo godzina 21. Jak zawsze z Mosirem pogoda załatwiona, więc rewia modowa, piżamowa nam się szykuje. Także będzie co oglądać, będzie o co walczyć, znaczy może nie walczyć, będzie po prostu można fajnie spędzić czas i do tego Was zachęcam.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobiany, klew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród.
7: Dziecku.
8: Hej, nie dotykaj przycisków.
9: Podobasz mi się, młody.
8: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
6: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: W najbliższy weekend Noc Muzeów, więc przede wszystkim na tym temacie będziemy się skupiać. No bo program tegorocznej Nocy Muzeów jest bardzo szeroki. Placówki ze sobą współpracują. Na przykład Muzeum Ziemi Sołaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zapowiada Noc Muzeum na rowerze. Historyczny spacer ulicą Traugutta, przejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość przejazdu zabytkowym pociągiem, a potem autobusem ZKM-u, w tym zabytkowym jelczem M11 do Żelazowej Woli. To o 16:00, a szczegółowy rozkład jazdy autobusu i pociągu także na tusochaczew.pl. A dlaczego na rowerze? Bo aktywna wystawa rowerowa, wsiadaj i jedź zabytkiem, oprócz tego stoiska rekonstruktorów i stowarzyszeń. Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Tutaj Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Ballady i Szepty Nocy. Będzie romantycznie. W programie m.in. dwa koncerty w wykonaniu duetu Kacper Nowak i Łukasz Krupiński Duo, ale także gra terenowa. Muzeum Kolei Wąskotorowej w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Oprócz wycieczki zabytkowym wąskotorowym pociągiem retro, wąskotorówka przygotowała także moc atrakcji. A wśród nich goście wrócą do klimatu historycznego kina funkcjonującego w Sochaczewie, czyli kina Mewa. W najbliższy weekend Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje sochaczewską nocną obiegówkę czasową. To jest nocna zabawa w piżamach. Od 21:00 rozpocznie się na stadionie Mosir przy ulicy Warszawskiej 80. A wcześniej także pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki. Tyle Sochaczew. Natomiast jeśli chodzi o noc muzeów, polecają się także sanniki. Tam Europejskie Centrum Artystyczne nie dość, że zaproponuje zwiedzanie, to również będzie można obejrzeć spektakl teatralny Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz obejrzeć film Biały Rycerz. To prawdziwe święto placówek muzealnych, Noc Muzeów także w Muzeum Ziemi Błońskiej, o czym rozmawialiśmy ostatnio z naszymi gośćmi. Tam po harcersku, więc zajęcia edukacyjne, sprawności harcerskie, stoiska związane z rękodziełem, zdobywanie sprawności marszu po azymutach, łączności radiowej, czyli wszystkich tych harcerskich najważniejszych rzeczy, to jest ich pomysł. Zbliżający się weekend to także Dzień Strażaka w gminie Nowa Sucha, na który zaproszeni są mieszkańcy. Piknik rozpocznie się o 16:00, a to wszystko na terenie OSP Antoniew. O tych weekendowych wydarzeniach szerzej przeczytacie także na portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z ośrodkiem szkolenia kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z ośrodkiem szkolenia kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: O godzinie 11 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Noc muzeów w sochaczewskiej Wąskotorówce w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Do udziału w ogólnopolskiej akcji zapraszają też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. W tym serwisie także mniej przyjemne wiadomości. Mieszkaniec gminy Iłów usłyszał zarzut znęcania się nad żoną. Proceder miał trwać od wielu lat. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Tegoroczna Noc Muzeów w sochaczewskiej Wąskotorówce przebiegać będzie pod hasłem W Starym Kinie. Goście, którzy odwiedzą muzeum w sobotę w godzinach od 16 do 23 mogą liczyć na klimat przedwojennego sochaczewskiego kina, a także specjalne pokazy filmowe.
13: Będziemy starali się odtworzyć klimat dawnego historycznego kina, no i oczywiście będziemy chcieli tutaj nawiązać do znanego sochaczewianom kina Mewa, funkcjonującego w okresie międzywojennym. Będziemy pokazywać stare filmy, wśród nich m.in. i będzie to Człowiek na torze z 1956 roku w reżyserii Andrzeja Munka, film Pociąg z 1959 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, czy na przykład Fenomen Foga. To akurat jest film nowy, film z 2023 roku. No, obchodzimy rok Mieczysława Foga, a myślę, że niewiele osób wie, że Mieczysław Fog, zanim rozpoczął swoją karierę estradową, to też miał epizody związane z koleją.
12: Mówiła Monika Szymańska z Muzeum Kolei Wąskotorowej. Przypominamy, że Noc Muzeów już w najbliższą sobotę.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: W ogólnopolską akcję Nocy Muzeów włączają się nie tylko placówki muzealne. W Sochaczewie będzie można spędzić ten czas również twórczo i na sportowo. Do nietypowego spędzenia soboty zaprasza Julia Kuligowska z ratusza.
0: W warsztatach terapii zajęciowej Jatymy będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będzie można przebiec się taki bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka.
12: I jeszcze wiadomość z kroniki policyjnej w Sochaczewie. Mieszkańcowi gminy Iłów grozi do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad żoną. Mężczyzna od wielu lat miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec pokrzywdzonej. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu. W przypadku ich zlekceważenia środki mogą zostać zmienione na środek o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie. Osobie, która stosuje przemoc wobec osoby najbliższej, grozi do 5 lat więzienia, jeśli sprawca stosuje przemoc wobec osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wzrasta do 8 lat. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli ofiara przemocy targnie się na swoje życie, sprawca podlega karze do 15 lat więzienia.
14: Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o sejf będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z sejf mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
14: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa numer 11 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Czas na informacje związane z pogodą. Oczywiście te informacje są dobre. Dobre dlatego, że nie pada, ale padać może. To widmo opadło. Z nami zostanie nawet cały weekend i na początku przyszłego tygodnia. Ale skoro nie pada, to trzeba korzystać z pięknej pogody. Chmury na niebie są, bo są. Temperatura na poziomie 17 stopni, taka też jest odczuwalna. Wiatr w porywach nie przekroczy 10 km na godzinę. 9 stopni w nocy, 13 stopni w sobotę, 14 stopni w niedzielę, 19 w poniedziałek na początku przyszłego tygodnia. Z każdym dniem w przyszłym tygodniu ma być cieplej, weekend ma być piękniejszy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy
1: i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: 6 minut po godzinie 11 odliczamy do południa, odliczamy do wiadomości w Radio Sochaczew, ale odliczamy w muzycznym stylu. Z najlepszą melodią, jaka może być. Elektryczne gitary, Winaj, do tego Kuba i Kuba. Czy chociażby na horyzoncie Urszula, czy Belinda Carlisle. Dużo dobrego grania, jak przystało na piątek w Radiu Sochaczew. Za moment o bardzo ciekawym rajdzie, który odbywać się będzie w Żyrardowie.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: Kuba i Kuba w Radiu Sochacze w 20 minut minęło od 11, za moment audycja powiatowa, a teraz efekty rozmowy, fragment z mojej rozmowy z magazynu sportowego z Gosią Rdest na temat Rally de Girard, wyjątkowego rajdu, fantastycznej inicjatywy związanej z połączeniem i atrakcji dla miłośników zabytkowej motoryzacji, no i tych, którzy kochają historię takich miast, robotniczych miast jak Girardów. Jak to wszystko połączyć? Ano, da się.
1: Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Girardowie na placu Jana Pawła, natomiast sama trasa to blisko 70 kilometrów, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych. Każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem, w ramach którego, uwierzcie mi drodzy Państwo, naprawdę trzeba będzie ubrudzić sobie ręce. To nie będą pytania typu ABC, tylko faktycznie trzeba będzie coś zrobić, żeby wejść w tą akcję, żeby wejść w tą narrację. Odwiedzimy Wiskitki, jedziemy w kierunku Sochaczewa i później zawrócimy, aby dotrzeć do Radziejowic i z powrotem do Girardowa. O punktach specjalnych nie mogę powiedzieć, bo troszeczkę bym za dużo zdradziła już tej fabuły, natomiast będziemy poruszać się według roadbooka, gdzie będą wskazówki. Nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej. Wręcz przeciwnie, będziemy jechać nie za szybko, ale niesamowicie uważnie, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja Twojego piękna.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Z wygraną w Eurojackpot Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
19: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
20: Gościem w audycji powiatowej jest Krzysztof Paradowski, dyrektor zespołu szkół imienia prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Będziemy rozmawiać i podsumowywać warsztaty, które ostatnio odbywały się w waszej placówce. Warsztaty skierowane dla szkół podstawowych. To kolejna edycja tych warsztatów. Czy cieszyły się one dużym zainteresowaniem? Jak one przebiegły?
21: No, pomysł nie jest świeży. W zasadzie to jest kolejna edycja w naszej szkole tych warsztatów. Warsztaty zawodowe, które mają przybliżyć młodym ludziom w ogóle i zachęcić do tego, żeby kształcili się na kierunkach zawodowych. Wiem, że dzisiaj w wielu branżach mamy deficyty, jeżeli chodzi o pracowników, i chcemy te deficyty wyrównywać. No my jako Teresin wzięliśmy na siebie taką misję tego doradztwa zawodowego i tego, żeby ten młody człowiek został dobrze zdefiniowany na wczesnym etapie swojej edukacji. Te warsztaty mają przybliżyć młodym ludziom właśnie te kierunki zawodowe. I myślę, że ta kolejna edycja pokazała, że ta świadomość naszego społeczeństwa tutaj w powiecie sochaczewskim, ale też i spoza powiatu młodzież przyjeżdżała, no stale wzrasta. Ja pamiętam pierwszą edycję kilka lat temu, to była niespełno 30 osób. Dzisiaj na warsztaty marcowe zgłosiło się ponad 500 uczniów. No, kolejne zgłoszenia do nas spływały. Natomiast w samych warsztatach wzięło udział 500 uczniów. No i myślę, że sama forma też jest bardzo ciekawa dla tego młodego człowieka, bo ponieważ może w sposób praktyczny dotknąć wielu zawodów. Między innymi elektryka, czy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zbadać układy elektryczne, pobudować obwody. Może też w pracowni, nowoczesnej pracowni technologii żywności, która znajduje się w szkole, spróbować realizować pewne procesy gastronomiczne. Może w końcu też optymalizować procesy magazynowe w innowacyjnej pracowni magazynowej, chyba jedynej takiej tutaj w okolicy, przy użyciu nowoczesnych programów do sterowania tymi procesami, między innymi WF Mac, może te przepływy optymalizować, sprawdzać, w jaki sposób tą gospodarkę magazynową można optymalizować. No, integralną częścią tych warsztatów jest taka część integracyjna na sali gimnastycznej. Przypominam, świeżo wyremontowanej, bezpiecznej. No i w dalszym ciągu takiej, która wysoko jest oceniana tutaj przez młodzież powiatu sochaczewskiego. W ogóle mamy świetne obiekty sportowe tutaj w szkole, ale też i poza szkołą korzystamy z boisk Gosiru w Teresinie, także ta młodzież może stale rozwijać się również sportowo. A ta integracja jest po to, żebyśmy też pokazali, że oprócz tej nauki bardzo ważnym aspektem jest zabawa. Uczymy się też przez zabawę, mamy się dobrze czuć i realizować też swoje takie plany życiowe poprzez ten ruch, bo wydaje mi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch i też na ten sport w szkole nastawiamy dosyć duży nacisk. Myślę, że szkoła zaskakuje w wielu obszarach tymi innowacyjnymi rozwiązaniami, nie tylko dydaktycznymi, ale też i samej metodyki nauczania, czyli też nauka poprzez projekty. Przypominam, kilka lat temu uczyliśmy mechaników w czasie projektu Malczan, gdzie budowali w zasadzie od samego zera, odrestaurowali Fiata 126P, którym jeździł dyrektor świętej pamięci, dyrektor Stanisław Wójcik, który zakładał tą szkołę. No i projekt był bardzo, bardzo fajnie odebrany przez nie tylko społeczność szkolną, ale też i całą społeczność tutaj powiatu sochaczewskiego. Przypominam, no tutaj patronatem samo wydarzenie objęła starosta z powiatu sochaczewskiego. Więc sięgamy po te takie ciekawe rzeczy, żeby też zainteresować, zwrócić uwagę i pokazać, że edukacja wcale nie musi być nudna i ta wiedza, którą zdobywamy, umiejętności mają w przyszłości dać nam no, realne możliwości zarobkowania. Także uczymy po prostu efektów.
20: To za nami, a rozmawiając o tym, co przed nami, piknik zawodowy. Już w najbliższy weekend. Co to takiego?
21: O, piknik zawodowy to też już kolejna edycja i też kolejny element przybliżania tym młodym ludziom tego obszaru zawodowego, ale utrzymany w takiej rodzinnej, sielskiej atmosferze. Szkoła w Teresinie słynie z tej dobrej atmosfery i chcemy tą atmosferę pokazać właśnie przy kolejnej edycji pikniku zawodowego. Piknik to oprócz grilla i świetnej zabawy przy muzyce również treści zawodowe. To pracodawcy, którzy będą mówili, gdzie w danym obszarze, w danej firmie można znaleźć dzisiaj zatrudnienie, gdzie tych fachowców brakuje, a szkoła w Teresinie w tych zawodach kształci. Będzie punkt doradztwa zawodowego, bo ponieważ z tego nie rezygnujemy, chcemy, żeby ten młody człowiek na wczesnym etapie został zdefiniowany i nie szedł do szkoły, bo akurat jest taka moda, czy poszedł kolega, tylko wybierał szkołę zgodnie ze swoimi preferencjami zawodowymi. Moja praktyka zawodowa pokazuje, że wielu uczniów, tych, którzy no, poszli za tą modą, wracają, szukają swojej drogi, często no, tracąc czas, zawalając rok i szukają dalej, tak? I często trafiają do nas, odnajdują gdzieś tam tą swoją sentencję, ponieważ oprócz tego, że nasi uczniowie uczą się w danym zawodzie, to mogą realizować też ciekawe projekty takie własne. I to też jest dosyć fajna rzecz, ponieważ jeżeli ktoś się odnajduje, tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tych mediach, reklamie, to może sprowadzić stronę internetową szkoły, może robić fotografię na terenie szkoły. Dajemy też możliwość takich projektów i wykorzystujemy też te treści wspólne, tak żeby można było to wykorzystać i ocenić zaangażowanie takiego ucznia w ramach danego projektu, a z określonych przedmiotów. Ale sam piknik też to nie tylko pracodawcy, nie tylko doradztwo zawodowe, ale też punkt rekrutacyjny. No nie zapominajmy o tym, że uczniowie szkół podstawowych będą po egzaminach tych trudnych dla nich. Dzisiaj jeszcze z tego, co dobrze pamiętam, jeden egzamin, więc trzymamy mocno kciuki, żeby się nie stresowali, żeby poszło jak najlepiej. Ale już 16 maja, kiedy ten piknik zawodowy będzie się u nas w szkole odbywał, będzie można się rekrutować. I z tego, co wiem, moja praktyka też dowodzi, że jest to pewien problem dla uczniów, ponieważ nie wszyscy z tym systemem są dość mocno zapoznani. U nas będzie taki punkt, gdzie nasi doradcy, pracownicy z działu rekrutacji będą pomagali tego dnia zrekrutować się do szkoły. Będzie można wypełnić w systemie informatycznym też ankietę, no i zostać zrekrutowanym, więc to też taka będzie pomoc. Będą też stowarzyszenia, uczelnie wyższe, czyli też takie obszary pozaszkolne, ale też wskazujące dalszą możliwość rozwoju. I myślę, że to też dzisiaj szkoły tak powinny działać. To nie jest taka wspólnota hermetyczna, gdzie wszystko się dzieje w danym budynku, ale to też bardzo często obszar dużo szerszy. W naszym przypadku sięgamy nie tylko powiatu sochaczewskiego, ale też innych powiatów, ponieważ nasze działania są skierowane tam, gdzie jest w danym momencie potrzeba i gdzie można pomóc i można coś ciekawego z ludźmi zrobić. Więc to jest wolontariat, to są różne akcje takie charytatywne, ale też różne projekty, w które się chętnie włączamy i realizujemy. Więc myślę, że dzisiaj szkoła to otwarta społeczność. Nasza szkoła na pewno taka jest, z czego jestem bardzo dumny. A 16 maja między godziną 10 a 14 będziemy...
20: Właśnie wybrzmiało będziemy, godziny, tak.
21: Będziemy ten piknik obchodzić. Proszę nastawić się na dobrą zabawę. Jeżeli będzie deszcz, to nam to w niczym nie przeszkadza. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, więc zabrać ze sobą dobry nastrój, uśmiech, aurę kosztem zadbamy.
20: A o aktualnościach ze zespołu szkół imienia prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, o warsztatach, ale także o pikniku zawodowym, który przed nami, mówił w studiu Radia Sochaczew w audycji powiatowej Krzysztof Pardowski, dyrektor. Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję ślicznie.
19: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
15: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew, Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy, ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
6: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 237 431.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Fajnie tak sobie w weekend radia posłuchać, ale człowiek już będziecie oglądać film i przypadkiem traficie na Samuela L. Jacksona w roli głównej, to warto wiedzieć, że on na swoich filmach zarobił prawie 360 milionów dolarów i statystycznie wypowiada w każdym ze 156 filmów około 2200 słów. No i tutaj ciekawostka. Jednym z ulubionych słów Samuela L. Jacksona jest to brzydkie słowo na M po angielsku i na K. No i okazuje się, że spośród tych 2200 słów 1116 słów to te słowa brzydkie, co daje mniej więcej wartość 1 160 640 dolarów za brzydkie słowa. Nieźle, prawda? Ale oczywiście nie idźcie tą drogą, warto być w życiu kulturalnym. A brzydkie słowa zostawmy Samuelowi.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: bez powietrza.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: No to klasyczek na piątek, moi drodzy. Bar Gregory, Kuznocin 112B, czynny do 19. Poleca dzisiaj następujące danie dnia. Zupa krupnik, ryba miruna, ziemniaczki, surówka z kiszonej kapusty, a dodatkowo w ofercie oczywiście i rybki smażone. Dzisiaj dorsz, do tego pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni ukraińskie, utkanie, utka i różnego rodzaju pyszne kombinacje właśnie z Baru Gregory. Polecam zapoznać się z menu, a menu znajdziecie oczywiście na Facebooku.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Są pieniądze na sztandar. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą o najnowszej decyzji Ministerstwa Kultury. W tym serwisie zaglądamy do Błonia. Ruszyły prace związane z budową nowego placu zabaw w Parku Bajka. Powiemy też o dofinansowaniu dla gminy Młodzieszyn. Do samorządu trafiło 600 tysięcy złotych. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazło jednak pieniądze na renowację, a tym samym uratowanie historycznego sztandaru znalezionego w ubiegłym roku przez Sochaczewską Grupę Odkrywców Historii pod Iłowem. Do tematu na naszej antenie odniósł się dyrektor muzeum Radosław Jarosiński.
14: Przyszło do nas pismo w piątek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam na ratowanie sztandaru 250 tysięcy w rozłożeniu na 2 lata. No i w związku z tym teraz bardzo musimy szybciutko przystąpić do wyłonienia pracowni, która zrealizuje konserwację sztandaru i jak najszybciej próbować nasz sztandar przekazać do konserwacji. to bardzo żmudna praca, która polega na tym, że wszystkie uszkodzenia, wszystkie bajorki, tak zwane hafty, muszą być dokładnie udokumentowane, muszą być zdjęte z płatu jedwabnego i ponownie naniesione, naszyte nicią. No to jest taka ciężka benedyktyńska praca.
13: Jak podkreśla dyrektor muzeum, renowacja nie przywróci jednak pierwotnego koloru płótna.
14: On przebywał w bardzo niekorzystnym środowisku, zanurzony w roztworze, który wytworzył się po dekompozycji kanki metalowej. W związku z tym to są jakieś związki żelaza rude, które trwale odbarwiły sztandar. No myślę, że to jest prawda, że jakiś dramatyzm, jakaś emocja związana z tym, że on przeleżał tyle czasu w ziemi, że był ukrywany, pozostanie w postaci tego trwałej skazy na tej tkaninie.
13: Radni Błonia zabezpieczyli środki na zadania inwestycyjne z zakresu sportu i rekreacji. Konkretnie chodzi o budowę bieżni i infrastruktury towarzyszącej na terenie Stadionu Miejskiego w Błoniu, na co przeznaczono 6,5 miliona złotych, ale też budowę placu zabaw w Parku Bajka. Na to zadanie zabezpieczono 1 400 000 złotych.
4: To bardzo ważne dwa zadania, czyli jedno zadanie to jest, ale teraz jakby jest już półfinał, powiedzmy, na półfinał będzie wtedy, kiedy będzie wybudowany placu zabaw na terenie Parku Bajka dla najmłodszych, bo ten plac zabaw był zrobiony wcześniej, 5 lat temu, jeszcze przed zanim powstał Park Bajka, ma już 16 lat i jakby naturalnie się, w sposób naturalny się zużył, wymaga takiej przebudowy i postanowiliśmy, żeby tego placu nie remontować, ale całkowicie go rozebrać, zbudować nowy plac. W tym roku ten plac zabaw byłby zrealizowany.
13: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka. Prace właśnie się rozpoczęły. Gmina Młodzieszyn otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To kwota blisko 600 tysięcy złotych, która pozwoli na opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Zadanie obejmuje między innymi ekspertyzę dotyczącą szkół w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie, a także obiektu zbiorowej ochrony na terenie gminy.
15: Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. W porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%. Liczba dni nieobecności w

0: pracy wzrosło o niemal 60, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
1: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk.
2: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 18 stopni Celsjusza w Sochaczewie okolicach po 12. Przelotne opady możliwe. Tutaj rzeczywiście widzę, że takie opady w ciągu dnia w różnych momentach mogą się zdarzać. A jeśli chodzi o słońce, to się pojawia. Pojawiają się też chmury w dużej ilości. No i to słońce z chmurami się będzie przeplatało. Odczuwalna temperatura na poziomie 16, a jeśli chodzi o ciśnienie, to niskie na poziomie równo 1000 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje z południowego wschodu z prędkością 25 km na godzinę, ale to nie będą silne porywy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry. Kto już odlicza do weekendu, kto już odlicza do końca pracy, no to jesteśmy z Wami. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. My również odliczamy. Już za chwilę hit dnia na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. 7 minut po 12.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hicie dnia, słychać, że piątek, prawda? Sydney Polak, PZ, otwieram wino. Taki dzisiaj numer nam się wylosował właśnie w naszym hicie po godzinie 12. 16 minut po tej godzinie dokładnie na zegarach, a już teraz daj się głośniej. Ten ponadczasowy klasyk.

0: nigdy nie przeminął.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
12: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.

0: Radio Słuchacz, jeszcze więcej muzyki, a tymczasem słuchajcie, w to piątkowe popołudnie dostaliśmy prezent, bo dostaliśmy paczkę od Skolima, tak jest. Król Latino zadbał o to, żebyśmy mieli jak najwięcej jego gadżetów. To wszystko zobaczycie i na Instagramie, i na Facebooku Radia Sochaczew. Tam jest filmik z tak zwanego unboxingu tej paczki od Skolima. Jeśli jesteście ciekawi, co w niej właśnie było i co się zmieściło do tej paczki, no to wchodźcie koniecznie na nasze media społecznościowe i sprawdzajcie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum.

0: Radiowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
10: Reklama.

A za kilka chwil punktualnie o 13 w Radio Sochaczew najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Radio Sochaczew.

0: FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: 13 oznacza najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Posłuchajmy.
11: Ruszył nabór wniosków o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w obszarze sztuki i kultury. 5 powiatów, w tym sochaczewski, z deklaracją współpracy w dziedzinie edukacji. Zespół szkół w Teresinie zaprasza na piknik zawodowy. To wydarzenie skierowane do tegorocznych ósmoklasistów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji województwa mazowieckiego w kraju i za granicą. Samorząd województwa mazowieckiego od lat docenia niepospolite pomysły, twórcze inicjatywy i działania podejmowane z pasją na rzecz wspólnoty regionalnej.
12: Staramy się docenić pracę ludzi, właśnie takich niezwykłych, nietuzinkowych, ludzi, którzy w różnych obszarach kultury, edukacji, aktywności publicznej są solą tej ziemi, są aktywni, pracują na rzecz swoich środowisk, na rzecz wspólnot lokalnych, czasami większych, czasami mniejszych, ale zawsze są to ludzie, którzy z pasją oddają się temu, co robią, przez to ubogacają Mazowsze.
11: Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 czerwca tego roku. Spośród nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę. Szczegóły na stronie mazowia.pl.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Powiaty żyrardowski, sochaczewski, grodzicki, pruszkowski i warszawski zachodni z nowym porozumieniem. Samorządy podpisały deklarację współpracy w dziedzinie edukacji, licząc na korzyści dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Porozumienie pozwolić ma na stworzenie skoordynowanej oferty kształcenia czy inwestowanie w zawody z potencjałem w kontekście rozwoju portu Polska. I zmieniamy temat. W najbliższą sobotę coroczny piknik zawodowy w Zespole Szkół w Teresinie. Wydarzenie skierowane jest do tegorocznych ósmoklasistów. Jak przystało na nazwę, będą piknikowy grill i zabawa przy muzyce, ale uczniowie mogą też liczyć na konkretne treści zawodowe.
13: To pracodawcy, którzy będą mówili, gdzie w danym obszarze, w danej firmie można znaleźć dzisiaj zatrudnienie, gdzie tych fachowców brakuje, a szkoła w Teresinie w tych zawodach kształci. Będzie punkt doradztwa zawodowego, ponieważ z tego nie rezygnujemy. Chcemy, żeby ten młody człowiek na wczesnym etapie został zdefiniowany i nie szedł do szkoły, bo akurat jest taka moda, czy poszedł kolega, tylko wybierał szkołę zgodnie ze swoimi preferencjami zawodowymi.
11: Mówił dyrektor szkoły Krzysztof Paradowski. Podczas pikniku możliwa też będzie rekrutacja.
13: Ale już 16 maja, kiedy ten piknik zawodowy będzie się u nas w szkole odbywał, będzie można się rekrutować. I z tego, co wiem, moja praktyka też dowodzi, że jest to pewien problem dla uczniów, ponieważ nie wszyscy z tym systemem są dość mocno zapoznani. U nas będzie taki punkt, gdzie nasi doradcy, pracownicy z działu rekrutacji będą pomagali. Tego dnia zrekrutować się do szkoły będzie można, wypełnić w systemie informatycznym też ankietę i zostać zrekrutowanym.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne. Bartek Staniaszek. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane. Do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
19: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
18: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
20: W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
18: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
10: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. 5 minut po 13. Roy Orbison rozpoczyna nam pięknie tę godzinę. Za chwilę Gromi, Aleksandra Stan czy Metzner. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: Gotham. A tymczasem nie o Gotham, tylko o mieście Sochaczew rozmawiamy. I tak się składa, słuchajcie, że jest ważna i historyczna chwila, jak czytam na tusochaczew.pl, dla sochaczewskiej piłki nożnej. Dlaczego jest to historyczna chwila? Otóż KP Orkan Sochaczew podpisał umowę z gigantem. No z gigantem, z największym gigantem sportowym piłkarskim w tym kraju, czyli ze stołeczną Legią Warszawa. Rzeczywiście klub Sochaczewa stał się klubem, który jest, no, został związany taką umową partnerską. No i o co chodzi? Na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie i co ta umowa wnosi? No przede wszystkim ona oznacza szkolenie dla piłkarzy z Sochaczewa, szkolenie dla tych najmłodszych, tych, którzy dopiero w piłkę nożną zaczynają bardzo mocno inwestować. No i to jest dobra wiadomość, o której podzielił się Orkan Sochaczew w swoich mediach społecznościowych. Ta współpraca ma dotyczyć kształcenia tych najmłodszych zawodników, no bo umowa tak naprawdę została podpisana z Akademią Piłkarską Legii Warszawa oraz szkółką Legia Soccer Schools. O zasadach tej współpracy i o tym, jaka ona ma być w tych kolejnych latach, przeczytacie szerzej na tusochaczew.pl. Sprawdzajcie koniecznie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lucasfilm przedstawia...
8: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
7: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
8: To co, uciekamy czy walczymy?
7: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
9: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
16: Reklama.

0: Brian Adams, Back to You w Radio Sochaczew. A tymczasem, jeśli oczywiście słyszeliście o nocy muzeów, to być może czujecie się zagubieni, być może nie wiecie, gdzie pójść i gdzie to wszystko się rozgrywa, o których godzinach, no bo tych propozycji na spędzenie czasu jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak to zrobić najlepiej i mieć pełen program wydarzeń dotyczących nocy muzeów w Sochaczewie i w Żelazowej Woli w tym roku, no to taki cały pełen program znajdziecie na tusochaczew.pl na samej górze i tutaj naprawdę intuicyjnie jesteście w stanie sobie wszystko zaplanować. A więc wchodźcie, sprawdzajcie, bo być może szukaliście takiego jednego miejsca, w którym ten cały program się pojawi. To jest właśnie tusochaczew.pl. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.

0: Doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
19: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Na 8 minut przed 14. Za chwilę o 14 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Będzie m.in. o nowej umowie podpisanej przez KP Orkan Sochaczew z Legią Warszawa. Co ta umowa przewiduje i w jaki sposób ta współpraca ma wyglądać, o tym za chwilę. Za chwilę także o nocy muzeów w Sochaczewie. No bo rzeczywiście ta noc jest i program jest duży i już za moment kolejne szczegóły z tego właśnie programu. A dzisiaj 13. rocznica śmierci Sylwestra Rozdrzestwa. Za chwilę także wspomnienie tej postaci zasłużonej dla ziemi sochaczewskiej. Patrick Swayze jeszcze przed 14. Jeszcze więcej muzyki. She's like the wind.

0: Radio Socharzew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: W piątek 15 maja o 19 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim koło Sochaczewa odbędzie się 18 koncert papieski poświęcony pamięci naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Koncert zatytułowany Śladami Świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą, powiązany jest z festiwalem piosenki religijnej pod hasłem Śpiewaj z całego serca. W tegorocznej edycji wystąpią laureaci festiwalu w poszczególnych kategoriach oraz schola Śpiewaj mu z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Usłyszymy również recytację pod tytułem Ciche rozmowy z Janem Pawłem II, autorstwa Barbary Osieckiej. Od godziny 17 przed kościołem będzie zaprezentowana wystawa z okazji 800-lecia parafii, zatytułowana Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim, przygotowana przez Leszka Głowackiego. Transmisja koncertu również na zewnątrz kościoła. Tradycyjnie po koncercie papieskie kremówki dla wszystkich. Zapraszamy 15 maja o 19. Kościół w Kozłowie Biskupim.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
8: Jest 14:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Historyczna chwila. Klub piłkarski Orkan Sochaczew podpisuje umowę z Legią Warszawa. W tym serwisie zapraszamy na Noc Muzeów. Jak co roku pojedziemy do Chopina pod Parą. Będzie też wspomnienie Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, dziś 13. rocznica jego śmierci. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Historyczna chwila dla sochaczewskiej piłki nożnej. Orkan Sochaczew został oficjalnie klubem partnerskim dla krajowego giganta Legii Warszawa. Umowa ze stołecznym klubem została podpisana. Współpraca ma obejmować przede wszystkim kształcenie najmłodszych zawodników, gdyż umowa dotyczy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa oraz szkółki Legia Soccer Schools. O zasadach współpracy Orlen napisał w swoich mediach społecznościowych. To jeden z najważniejszych dni w historii naszego klubu i miasta Sochaczew. Partnerstwo z wielokrotnym mistrzem Polski to dla nas nie tylko ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim nowe, niesamowite możliwości rozwoju. KP Orkan Sochaczew podkreślił, że rośnie w siłę, a szkolenie młodzieży ma być jednym z elementów rozwoju klubu w przyszłych latach.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczewski ratusz i lokalne muzea łączą siły, by mieszkańcy mogli dojechać do Chopina pod Parą. To już tradycja, dzięki której uczestnicy Nocy Muzeów mogą odbyć bezpłatną przejażdżkę po wąskim torze i wziąć udział w atrakcjach Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
10: Jest to wycieczka wyjątkowa, zabytkowym składem, pociągiem retro, który właśnie wyrusza z naszego muzeum do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli i z powrotem. Nasz pociąg dojeżdża do stacji Sochaczew-Chodaków, a stamtąd dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, podstawionym tam autokarom, turyści dostaną się właśnie do Muzeum w Żelazowej Woli, gdzie będą mogli wysłuchać recitalu, czy po prostu wziąć udział w różnych atrakcjach zorganizowanych przez tamtejsze muzeum.
9: mówiła Monika Szymańska z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Zaplanowano dwa takie kursy. Pierwszy pozwoli wziąć udział w koncercie o godzinie 17.45, drugi o 20.30. W obu przypadkach usłyszymy duet Kacper Nowak i Łukasz Krupiński Duo. W ramach Nocy Muzeów w Żelazowej Woli zaplanowano też grę terenową z upominkami pod hasłem Ballady i Szepty Nocy, zwiedzanie z przewodnikiem czy projekcję filmu Błękitna Nuta. Tymczasem Wąskotorówka zaprasza również na dwa inne, krótsze przejazdy pociągiem Retro. Bezpłatne bilety do odbioru w sobotę od godziny 9 do wyczerpania miejsc. Dziś mija 13 lat od śmierci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, społecznika, pasjonata sportu, dziennikarza, pośmiertnie odznaczonego tytułem honorowego obywatela miasta Sochaczew oraz gminy Iłów. Sylwester Rozdrzestwieński był wieloletnim i niezapomnianym redaktorem sportowym naszego radia, mówi jego syn Tomasz.
11: Towarzyszy mi takie wspomnienie, jak tata w weekend, zbierając wyniki najczęściej spotkań piłkarskich okolicznych, angażował praktycznie całą rodzinę do zbierania tych wyników, bo i mama odbierała telefony, ja odbierałem telefony, no i sam tata. Praktycznie byliśmy takim biurem prasowym taty, bo muszę powiedzieć, że i tata sam wykonywał telefony, ale i mnóstwo telefonów podczas weekendu po poszczególnych meczach tutaj rozdzwaniało się do nas do domu. No i notowaliśmy te wyniki. Tata zawsze dbał o to, żeby relacjonując później te spotkania w radio, powiedzieć o każdym spotkaniu coś więcej niż tylko suchy wynik i strzelców bramek.
9: Sylwester Rozdrzestwieński zmarł dwa dni przed swoimi 72 urodzinami.
12: W weekend.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Przede wszystkim pochmurno. Te chmury przeważają i przelotne opady się mogą zdarzyć dzisiaj w różnych momentach dnia, no na przykład w okolicach 16, taka fala opadów się może zdarzyć, później między 19 a 20 na przykład. Odczuwalna temperatura na poziomie 15 stopni, chociaż termometry pokażą 18, ciśnienie niskie 1000 hektopaskali, wiatr umiarkowany powie ze wschodu z prędkością 24 km na godzinę.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 4 minuty po 14. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, a w tej godzinie m.in. audycja, na którą czekacie. Audycja, która dotyczy zdrowego stylu życia. Audycja, która dotyczy zdrowego odżywiania. No i na przykład również trenowania. O tym za kilka chwil z naszymi gośćmi będzie mówił Bartek Staniaszek. Nie możecie tego przegapić. T-Love na początek 14. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: już za kilka chwil w radiu słuchaczy audycja Recepta na Zdrowie. Z tego co widzę, dzisiaj jednym z tematów będzie botwinka. A o tym opowie dietetyczka Natalia i trener Piotr, z którymi będzie rozmawiał Bartek Staniaszek. Już za moment ta rozmowa na 94,9 FM. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach obywatelskiej inicjatywy referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
6: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
12: Reklama. Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
14: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
13: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
15: Zaczynamy naszą audycję, nasze spotkanie. Muszę jakoś inaczej usiąść, bo Piotrka nie widzę, ale jest Natalia z nową fryzurą. Dzień dobry, pięknie wyglądasz.
16: Dzień dobry, dziękuję.
15: Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, Piotr Zieliński, trener i zawodnik sportów sylwetkowych ze swoją stałą fryzurą.
17: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Moi drodzy, ostatnio robiliśmy krótką zajawkę związaną z zupami i muszę zapytać o botwinkę, zupę na warzywach. To jest akurat mój przykład domowy. Żona mi mówi, że jest lekka i mogę jej jeść więcej, czyli tyle, ile chcę. Czy to prawda? co jest fajnego w botwince i dodam wywar nie mięsny, tylko warzywny, typowo wygotowany na warzywach. Czy to jest fajna zupa i dobra zupa?
16: Tak, jest to fajna, taka wiosenna, wczesnoletnia zupa, która będzie bardzo dobrze też działała nawadniająco, ale pod warunkiem, że tak jak powiedziałeś Bartku, lekka, poprzez to, że nie dodamy do niej śmietany, ciężkich zabielaczy, nie będziemy tutaj jej przygotowywać na jakimś tłustym wywarze, tak? Czyli lekki, warzywny wywar jak najbardziej i tutaj będzie to no, niskokaloryczny wtedy posiłek, bo tutaj na 100 ml mamy około, no nawet więcej niż na 100 ml na taki talerz, około 30-40 kilokalorii tylko. Tylko też bym przestrzegała przed tym jeść, ile chcę, bo jeżeli do tego dodamy na przykład kilka kromek chleba, czy tam bułkę, tak, no to też wiadomo, że ta kaloryczność tego posiłku będzie się zwiększała, więc uważamy, jeżeli sama botwinka, tak jak mówimy, z warzywami, z koperkiem, jak najbardziej lekki, fajny pomysł na posiłek. Tutaj jeśli chodzi o botwinę, no to zawdzięczamy burakom, tak? Tą wartość odżywczą i tu będzie to świetne źródło antyoksydantów. Będzie to posiłek, który będzie działał przeciwzapalnie, przeciw właśnie starzeniowo, przeciwnowotworowo. Dodatkowo jeszcze błonnik pokarmowy, który będzie polepszał naszą perystaltykę jelit. No i tak jak już powiedziałam, to nawadnianie, składniki mineralne, potas. Świetny, świetny wybór.
15: Czyli marchewka, pietruszka i ta botwinka, która chrupie, tutaj nie tracimy gotując składników odżywczych?
16: No im krócej będziemy gotować, poddawać właśnie wysokiej temperaturze warzywa, tym mniej tych składników stracimy. Tak, ale nie martwmy się o to, tak w sensie chodzi mi tutaj, że no to jak ja tracę, to znaczy, że nie warto jej jeść. Nie, warto. Tylko po prostu zwrócić uwagę, żeby to nie było przygotowywanie i krótkie raczej poddawanie tym wysokiej temperaturze.
17: Ja tu bym jeszcze uważał na babcie, które zawsze dawały botwinkę, tak jak ja pamiętam, ziemniaczkami dobrze okraszonymi. I tutaj chyba jest problem też, bo to...
16: Nie,
17: ja to miałem, tak, tu trzeba uważać, bo babcia potrafi przemycić, a to też inaczej smakuje.
15: A też się nie dyskutuje.
17: Nie.
15: Człowiek wraca większy, ale pięć do kieszeni. Tak. Posłuchajcie, natomiast chciałem zapytać w takim razie, zakładając samą botwinkę na warzywach, bez ziemniaczków, to będzie jeden z topów takich, jeżeli chodzi o zupy, o kulinaria w tym okresie wiosenno-letnim?
16: Tak, ale też bardzo fajnie tutaj młoda kapusta jest tym świetnym takim naszym rodzimym właśnie produktem, no... warzywem, które jak najbardziej sięgajmy po nią. Ona będzie delikatniejsza w smaku od tej starej, powiedzmy, kapusty. Będzie miała większą zawartość właśnie witaminy C, której jest bardzo dobrym źródłem. Błonnik pokarmowy, no też świetne działanie przeciwzapalne. Dobrze będzie wpływała na perystaltykę naszych jelit. Właśnie tutaj znowu koperek. Co ciekawe, też nie wiedziałam, bo u mnie w domu się tego nie stosowano. Dodatku pomidorów, ale na przykład te młode kapusty przygotowywane w naszych domach też mogą się od siebie różnić. I tak jak właśnie u Piotrka w domu, u babci dodatek właśnie takich podduszonych pomidorów do takich kapusty.
17: I taka słodsza jest wtedy troszeczkę, inaczej smakuje.
16: Jest słodsza, inny ma kolor troszeczkę, ale w smaku jest też bardzo fajna, więc jeżeli nam się już znudzi taka zwykła powiedzmy sama kapusta tylko z koperkiem podduszona, no to możemy też sięgać po inne przepisy i też właśnie zmieniać sobie, odmieniać smak i wprowadzać nowe też i takie wartościowe produkty.
15: I to myślę, że jest jedną z najważniejszych rzeczy, o których mówimy, że skoro jest sezon na coś, to warto oczywiście po te produkty sezonowe sięgać, bo potem oczywiście będziemy za tym wszystkim tęsknić. Ale przy okazji naszego spotkania wspominasz i wspominałaś o koperku, więc o tej zielenince na talerzu też musimy porozmawiać. Szczypiorek, koperek, właśnie wspomniana przez ciebie młoda kapusta. I szczypiorek i koperek to są fajne dodatki. Jeszcze pietruszkę bym dorzucił. Jeszcze pietruszka,
16: tak.
15: Właśnie.
16: Tak. Ja zawsze też w swoich planach żywieniowych staram się uwzględniać właśnie ten dodatek zielonego, że tak powiem. Gdzie my często pomijamy, nie chce nam się posiekać. Uważamy, że to jest takie zbędne i tylko jakby wizualnie, no też smakowo troszeczkę, ale generalnie wizualnie odmienia czy tą zupę, czy właśnie no posiłek. Ale tak naprawdę naprawdę przemycamy tutaj też sporą ilość takich wartościowych składników. I tak jak właśnie szczypiorek będzie działał bakteriobójczo, podobnie natka pietruszki. Zresztą natka pietruszki polecana jest, jeżeli mamy problem z takim nieprzyjemnym zapachem też z ust, to tutaj ten chlorofil, który w niej jest zawarty, możemy sobie przeżuwać ją i ten zapach będzie neutralizowany, ale też źródło witaminy C, co będzie sprzyjało wchłanianiu, przyswajaniu żelaza z posiłku, więc dlatego warto jest właśnie posypać taki posiłek posiekaną natką. I ja zachęcam, zwłaszcza takie młode właśnie kobiety, które gdzieś tam borykają się z problemem niedokrwistości, żeby przeciw też działać jej, albo przy leczeniu właśnie zawsze gdzieś tam zwracamy uwagę na tą witaminę C, żeby jeszcze więcej tego żelaza zostało przyswojonego z posiłku.
15: Też jeszcze słyszałem o witaminie o żelazie, przepraszam, o żelazie, że w pietruszce też jest sporo i słyszałem, że w dietach nowotworowych też jest bardzo polecana właśnie jako dodatek taki praktycznie do każdej potrawy, bo też zawiera dosyć sporo.
16: Tak. On jest troszeczkę tutaj jakby żelazo z tych roślinnych produktów będzie gorzej wykorzystane, ale tak naprawdę każde tutaj będzie miało znaczenie i warto, naprawdę warto. Czasami się zdarza tak, że ktoś po prostu nie lubi, nie pasuje mu ten smak albo za dużej ilości, tak jak właśnie na przykład mój mąż, to musi być tak tylko trochę, nie za dużo, bo jak przesadzę, no to też narzeka, że nie czuje, bo przez te olejki aromatyczne, które są właśnie w dodatkach, zaburza mu się smak potrawy.
15: Ale to
16: potrawy.
15: I w pieczeniu, i w zupie na przykład, jako dodatek tak, na surowo, czyli po prostu nie można przesadzić, tak? Tak. A kolendra? Czy też?
17: Ojej, to już zupełnie nie. Kminek, kolendra odpada totalnie, zaburza mi całkowicie jedzenie.
16: Ale
17: bardzo nie lubię.
16: Można z natką troszkę właśnie z koperkiem, ze szczepionką.
17: Szczypiorek lubię, ale
16: tylko właśnie, żeby nie przesadzić. Więc to wszystko zależy od danego osobnika.
15: Okej, ale zachęcamy, to też jest jedna z przyjemniejszych rzeczy dla tych wszystkich, którzy lubią poszperać w ogrodzie albo mieć doniczki, to takie rzeczy właśnie jak zielone dodatki
16: jak
15: możemy mieć zawsze pod ręką.
16: Właśnie ten kolor, czyli jeszcze ładniej, estetycznie wygląda posiłek na talerzu, jeszcze bardziej zachęcająco. I to jest też takie, myślę, przyjemne, jeśli chodzi o te zielone dodatki.
15: Dobrze, bardzo wam dziękuję. Za moment porozmawiamy też w kolejnej audycji o bieganiu, bo mamy kilka pytań związanych z tym, czy ten sport jest dla każdego. I mam nadzieję, że pomożecie i odpowiecie. Także słyszymy się już za tydzień. Natalia Gawrylczyk-Zielińska, nasza dietetyczka oczywiście. Dziękuję.
16: Dziękuję.
15: I trener Piotr Zieliński.
17: Dziękuję.
1: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
14: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
13: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew Traugutta 3.

0: O, jak dobrze posłuchać Harry'ego Stylesa, zwłaszcza w to piątkowe popołudnie. Jakoś tak od razu szybko wszystko przyjemnie idzie. Mam takie wrażenie. Late Night Talking na 38 minut po 14. A tymczasem dobrą informacją z ostatniej chwili dzieli się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, bo ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem. To jest edycja taka już letnia, taka już prawie wakacyjna. 6 czerwca plaża miejska w Sochaczewie zamieni się w arenę zmagań, gdzie piasek, przeszkody i dobra zabawa grają główne role. O tym sochaczewski Mosir informuje i zapewnia dużą dawkę sportowych emocji. Jak zawsze przy okazji wyzwania biegowego z jajem. No to już wiecie, że to 6 czerwca o 10 na plaży miejskiej. Natomiast zapisy ruszyły. Limit miejsc 120 osób, a więc kto pierwszy, ten lepszy. No i więcej szczegółów na ten temat na pewno w sochaczewskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji znajdziecie. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z WIG Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.

0: płacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
7: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: W najbliższy weekend Noc Muzeów, więc przede wszystkim na tym temacie będziemy się skupiać. No bo program tegorocznej Nocy Muzeów jest bardzo szeroki. Placówki ze sobą współpracują. Na przykład Muzeum Ziemi Sobieszewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zapowiada Noc Muzeum na rowerze. Historyczny spacer ulicą Traugutta, przejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość przejazdu zabytkowym pociągiem, a potem autobusem ZKM-u, w tym zabytkowym Jelczem M11 do Żelazowej Woli. To o 16:00, a szczegółowy rozkład jazdy autobusu i pociągu także na tusochaczew.pl. A dlaczego na rowerze? Bo aktywna wystawa rowerowa, wsiadaj i jedź zabytkiem. Oprócz tego stoiska rekonstruktorów i stowarzyszeń. Dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Tutaj Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Ballady i Szepty Nocy. Będzie romantycznie. W programie m.in. dwa koncerty w wykonaniu duetu Kacper Nowak i Łukasz Krupiński Duo, ale także gra terenowa. Muzeum Kolejki Wąskotorowej w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Oprócz wycieczki zabytkowym wąskotorowym pociągiem Retro, wąskotorówka przygotowała także moc atrakcji. A wśród nich goście wrócą do klimatu historycznego kina funkcjonującego w Sochaczewie, czyli kina Mewa. W najbliższy weekend Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje sochaczewską nocną obiegówkę czasową. To jest nocna zabawa w piżamach. Od 21:00 rozpocznie się na stadionie Mosir przy ulicy Warszawskiej 80. A wcześniej także pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki. Tyle Sochaczew. Natomiast jeśli chodzi o noc muzeów, polecają się także Sanniki. Tam Europejskie Centrum Artystyczne nie dość, że zaproponuje zwiedzanie, to również będzie można obejrzeć spektakl teatralny Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz obejrzeć film Biały Rycerz. To prawdziwe święto placówek muzealnych, Noc Muzeów także w Muzeum Ziemi Błońskiej, o czym rozmawialiśmy ostatnio z naszymi gośćmi. Tam po harcersku, więc zajęcia edukacyjne, sprawności harcerskie, stoiska związane z rękodziełem, zdobywanie sprawności marszu po azymutach, łączności radiowej, czyli wszystkich tych harcerskich najważniejszych rzeczy, to jest ich pomysł. Zbliżający się weekend to także Dzień Strażaka w gminie Nowa Sucha, na który zaproszeni są mieszkańcy. Piknik rozpocznie się o 16:00, a to wszystko na terenie OSP Antoniew. O tych weekendowych wydarzeniach szerzej przeczytacie także na portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
5: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: W Radiu Sochaczew minęła 15.
11: Ostatnie dni na złożenie wniosku o grant w ramach programu Lokalnie z CPK. Od tego zaczynamy. W najbliższą sobotę oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuznocinie z atrakcjami dla mieszkańców. A już wkrótce koncert z okazji Dnia Matki w Sochaczewie. Zaproszone są całe rodziny. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Już tylko do 17 maja można składać wnioski w ramach programu Lokalnie z CPK. Zainteresowane podmioty mogą pozyskać na każdy z projektów od 5 do 20 tysięcy złotych. Każda organizacja czy instytucja może złożyć maksymalnie 3 wnioski.
12: O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki organizacyjne oraz pomocnicze samorządu terytorialnego, w tym na przykład szkoły, przedszkola czy biblioteki, stowarzyszenia, jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, inne organizacje pozarządowe. Wśród nich mogą być na przykład kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich.
11: Mówił Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu do spraw nieruchomości i rozwoju otoczenia spółki Centralny Port Komunikacyjny. Projekty mogą dotyczyć kilku obszarów. Pierwszym z nich jest edukacja.
12: Rozwój edukacji to jest element, który będzie wspierał budowanie kadr dla Centralnego Portu Komunikacyjnego jako spółki, a w przyszłości dla lotniska i innych obiektów, które w terenie będą budowane. Obszar bezpieczeństwa, także bardzo ważny, bo nowe przedsięwzięcia to nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Sport i kultura fizyczna to zawsze warto wspierać. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność charytatywna, turystyka, rekreacja oraz budowanie kapitału i dobrostanu społecznego, tak zwanego dobra wspólnego.
11: Urząd Gminy Sochaczew zaprasza mieszkańców na oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuznocinie, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15. W programie prezentacja świetlicy, a także gry i zabawy z druhami OSP, występ dzieci z gminnego zespołu tanecznego, animacje, zabawa taneczna, a także poczęstunek przygotowany przez KGW Dobrodziejki z Kuznocina.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W związku ze zbliżającym się Dniem Matki w Sochaczewie odbędzie się koncert dla mieszkańców z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza. Będzie to musicalowa opowieść o tym, jak wielką i niezastąpioną wartością w życiu każdego człowieka są rodzice. Zaproszone są całe rodziny.
0: 24 maja zapraszamy bardzo serdecznie do Sochaczewskiego Centrum Kultury. My jako gospodarze zapraszamy, ale oczywiście na to wydarzenie zaprasza burmistrz miasta Daniel Janiak. To jest koncert dla mamy i taty. Wystąpią dzieci i młodzież z klubu piosenki Sochaczewskiego Centrum Kultury, które prowadzi Jola Kawczyńska. Zaprezentują najpiękniejsze utwory zaśpiewane tak od serducha dla swoich mam, dla swoich tatusiów. Myślę, że to będzie wydarzenie niezwykle wzruszające i piękne.
11: Mówiła Magdalena Frenaszek-Niewiadomska z STK. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Urzędzie Miasta po okazaniu Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
13: Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km na godzinę. MGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
14: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
13: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Przelotne opady w Sochaczewie okolicach cały czas mają miejsce, no i w ciągu dnia będzie padać na przemian z tymi momentami, w których trochę spokojniej. Niemniej jednak na pewno tych opadów deszczu dzisiaj musicie się spodziewać do końca dnia, tak naprawdę. Na termometrach 15 stopni Celsjusza, odczuwalne na poziomie 11, ciśnienie niskie 1000 hektopaskali, a wiatr umiarkowany.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Jak informujecie nas w związku z padającym deszczem, na drogach jest ślisko, no i można wpaść. Na przykład w okolicach ulicy Olimpijskiej takie zdarzenie miało miejsce.
16: Witam, Darek z tej strony. Mały komunikat dla kierujących w okolicy obwodnicy w Sochaczewie. Tam jest mała niedogodność. Auto, które skręcało z obwodnicy w ulicy Olimpijską, padło w lekki poślizg, no i zawisło na takim tam, nazwijmy to, rowie. No jest problem, przy pomocy silnych mężczyzn się nie udało tego wyciągnąć. Tam będzie niestety potrzebna laweta, więc szczególna uwaga dla osób, które tam będą skręcały, żeby zachować szczególną ostrożność. A widzimy, jaka jest pogoda, więc no niestety no, takie sytuacje mogą mieć miejsce dzisiaj.
10: Dziękujemy za tę informację, a więc obwodnica Sochaczewa, ulica Olimpijska, tam utrudnienia, na tamto miejsce uważajcie szczególnie, ale w ogóle uważajcie, bo Tak jak słuchacz powiedział, jest ślisko. Dario G. Sunshine na początek 15 muzycznie, za chwilę Sombr, Calvina Harrisa też za moment wam gram, Vicky Gabor, Skaja również się rozgrzewają. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Moja i twoja muzyka w Radiu Słuchacze.

0: Wiki Gaborikaja w Radiu Sochaczew, a tymczasem Noc Muzeów, najbliższy weekend, no tym żyją prawie wszyscy ci, którzy chcieliby być może w jakieś fajne miejsce skoczyć, coś zobaczyć. No, mówimy wam również o tym w Radiu Sochaczew, co przygotowały placówki muzealne w Sochaczewie i okolicach, ale jak się okazuje, to nie tylko muzea mają propozycje na tę właśnie noc z soboty na niedzielę.
1: W warsztatach terapii zajęciowej Jatymy będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można przebiec się bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka.
0: A na te wydarzenia zapraszała Julia Kuligowska z sochaczewskiego ratusza.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Czas na trafik w Radiu Sahacza, czyli aktualne informacje prosto z dróg. Jeśli jesteście za kółkiem, no to dajcie głośniej i posłuchajcie, na które miejsca szczególnie należy w tym momencie uważać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: W tym momencie ulica Traugutta, no tam na pewno tych utrudnień dużo, to znaczy korek się może tworzyć, korek także na moście w ulicy Płockiej, no i skrzyżowanie Gawłowskiej z Płocką również może być problematyczne. Gdzie jeszcze duży ruch? No na przykład na Piłsudskiego, a skoro Piłsudskiego to okolice Ronda przy Wąskotorówce, tam czasem trudno włączyć się do ruchu. Ale jak już to Rondo miniecie, większych kłopotów mieć nie powinniście. No i cały czas pamiętamy także o objeździe chodaków centrum, centrum chodaków, no bo tu rzeczywiście o tej porze aut może być dużo, właściwie w obydwu kierunkach, a więc Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, tam chwilę czasu możecie stracić. Zwłaszcza może się zakorkować przed młynem Reps na moście. To już takie standardowe miejsce od jakiegoś czasu, gdzie korek się tworzy. Korka nie powinno się tworzyć na obwodnicy. Cały czas przypominamy, że to skrzyżowanie z Olimpijską. Tam mogą być utrudnienia, a to ze względu na to, że auto wpadło w poślizg. No i tam musicie to miejsce omijać, o czym nas informowaliście. 92 w stronę Łowicza. Już teraz zobaczmy, jak wygląda. Płynnie ruch się odbywa, przejezdna bez większych kłopotów. 705 w stronę Skierniewic. Tu w Nowej Suchej stracicie na pewno cenne minuty podczas tego skrzyżowania. Tam, gdzie aktualnie jest sygnalizacja świetlna, ta tymczasowa. Tam na pewno musicie się tych utrudnień spodziewać. 50 w stronę Żyrardowa. Tutaj mogą pojawiać się już pierwsze utrudnienia w okolicach jednostki w Bielicach. O tym informuje Starostwo Powiatowe, o tym informuje jednostka. Natomiast czy się pojawiają? Dajcie znać. Na pewno pojawiają się w okolicach Ronda już w Wiskitkach. 92 w stronę Warszawy. Tu bez większych takich niespodziewanych kłopotów. W Błoniu, w Ołtarzewie na pewno na krzyżówkach się zatrzymacie. 50 w stronę Płońska przejezdna. 705 w stronę Brochowa również.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 20.

0: programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

A już za kilka chwil punktualnie o 16 w radiu słuchacze w najnowsze wiadomości, a w nich m.in. zaproszenie na dzisiejszy koncert biskupi, koncert papieski w Kozłowie Biskupim. O tym już za chwilę w szczegółach.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
14: Punktualnie 16 w Radiu Sochaczew.
15: Noc muzeów w sochaczewskiej Wąskotorówce w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Do udziału w ogólnopolskiej akcji zapraszają też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie. W tym serwisie także zaproszenie na dzisiejszy koncert papieski w Kozłowie Biskupi. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz i lokalne muzea łączą siły, by mieszkańcy mogli dojechać do Chopina pod Parą. To już tradycja, dzięki której uczestnicy Nocy Muzeów mogą odbyć bezpłatną przejażdżkę po wąskim torze i wziąć udział w atrakcjach domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
16: Jest to wycieczka wyjątkowa, zabytkowym składem, pociągiem retro, który właśnie wyrusza z naszego muzeum do domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli i z powrotem. Nasz pociąg dojeżdża do stacji Sochaczew-Chodaków, a stamtąd dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, podstawionym tam autokarom, turyści dostaną się właśnie do Muzeum w Żelazowej Woli, gdzie będą mogli wysłuchać recitalu, czy po prostu wziąć udział w różnych atrakcjach zorganizowanych przez tamtejsze muzeum.
15: Mówiła Monika Szymańska z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Zaplanowano dwa takie kursy. Pierwszy pozwoli wziąć udział w koncercie o godzinie 17.45, drugi o 20.30. W obu przypadkach usłyszymy duet Kacper Nowak i Łukasz Krupiński, duo. W ramach Nocy Muzeów w Żelazowej Woli zaplanowano też grę terenową z upominkami pod hasłem Balady i Szepty Nocy, zwiedzanie z przewodnikiem czy projekcję filmu Błękitna Nuta. Tymczasem Wąskotorówka zaprasza również na dwa inne, krótsze przejazdy pociągiem retro. Bezpłatne bilety do odbioru w sobotę od godziny 9 do wyczerpania miejsc. W ogólnopolską akcję Nocy Muzeów włączają się nie tylko placówki muzealne. W Sochaczewie będzie można spędzić ten czas również twórczo i na sportowo. Do nietypowego spędzenia soboty zaprasza Julia Kuligowska z ratusza.
17: W warsztatach terapii zajęciowej Ja Ty My będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można przebiec się taki bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka.
15: I jeszcze przypomnienie, już dziś w Kozłowie Biskupim odbędzie się 18. edycja koncertu papieskiego, start o 19. Na scenie zaprezentują się dzieci, młodzież, laureaci Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej, a jako gwiazda wieczoru wystąpi Schola Śpiewajmy Mu. Występy będą przeplatane wierszami Barbary Osieckiej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa z dziejów parafii, która świętuje 800-lecie istnienia.
1: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane. Do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
21: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
20: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
22: W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
20: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Radio Sochaczew 6 minut po 16, a jak informujecie nas, wypadek w Kąpinie między Sochaczewem a Łowiczem, osobówka i tir w tym zdarzeniu brały udział. No informujecie nas, że w tym momencie droga może być zablokowana, wyznaczone są objazdy. Do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. To są najnowsze informacje z ostatniej chwili z dróg, czyli Sochaczew, Łowicz, Łowicz, Sochaczew, Kąpina. Tam doszło do zdarzenia drogowego. A my możemy już oficjalnie ogłaszać weekend. Michael Jackson na początek 16 muzycznie, za chwilę Two Colors, za moment także hit dnia w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hicie dnia w Radiu Sochaczew. Dzisiaj Bad Boys Blue, Kisses and Tears, My Only and Only. To jest właśnie ten numer. Za moment także najnowszy Mrozu dla nas zaśpiewa. Na 94.9 FM. Moja i twoja muzyka.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A tymczasem w Radiu Sochaczew mamy coś dla Was. Nie wiem, czy wiecie, ale w ramach programu Teatr Polska 2026 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 będzie prezentowany wyjątkowy, absolutnie niesamowity spektakl taneczny Niżyńska Piano Forte. No i ten spektakl już 20 maja o godzinie 19. Tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenie, podwójną wejściówkę właśnie na to wydarzenie w SCK-u. Kto chciałby się wybrać, ten w tym momencie telefonuje do Radia Sochaczew, bo otwieramy nasze linie 46 863 22 22 46 863 22 22. Podwójne, więc można zabrać kogo tylko chcecie. No i myślę, że nie zawiedziecie się, bo tam bardzo wiele atrakcji. Na przykład będzie trampolina jako normalnie też element tego wystąpienia. Bardzo ciekawa sprawa, taka sportowa trampolina, która będzie głównym elementem tego spektaklu. Kto chciałby się z kimś wybrać, to już teraz telefonuje do Radia Sochaczew i wygrywa na naszej antenie, mam nadzieję, te podwójne zaproszenie. 46 863 22 22 46 863 22 22. W tym momencie czekam na Wasze telefony. Radio
4: Sochaczew. Reklama.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
9: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
13: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Gdzie aktualnie duży korek, no na przykład na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam zdecydowanie tych utrudnień musicie się spodziewać. Podobnie na przykład w Alei 600-lecia, w okolicach skrzyżowania z ulicą Pokoju i Polną, czy w okolicach skrzyżowania w Trojanowie. Jak już Trojanów, no to tutaj objazd do Chodakowa i w stronę centrum właściwie, czyli Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, ruch jest duży. Gdzie jeszcze spory ruch? No, jak zawsze na Piłsudskiego, a zwłaszcza w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Obwodnica miasta również z ruchem sporym, ale bez większych utrudnień w tym momencie. Korek do, w stronę Sochaczewa, na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa, ale w odwrotnym kierunku raczej problemów nie macie. 92 w stronę Łowicza, tutaj możecie jeszcze napotkać po drodze utrudnienia w związku z wypadkiem, do którego doszło w miejscowości Kąpina. Tam rzeczywiście samochód osobowy oraz pojazd ciężarowy się zderzyły, no i te utrudnienia jeszcze mogą występować. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej na pewno się zatrzymacie na tej tymczasowej organizacji ruchu. 50 w stronę Płońska, przejezdna bez problemów, 705 w stronę Brochowa również, a 92 w stronę Warszawy bez większych niespodziewanych kłopotów na ten moment.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
2: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl.

0: wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Serdeduła w Radiu Słuchacze, w tam słońce, gdzie my. Słońce tak, ale też niebezpieczne burze nad Polską, o tym za chwilę powiemy, bo takie burze w różnych miejscach w naszym kraju będą miały miejsce. Za chwilę także o terminach ferii, bo już poznaliśmy te terminy. Resort Edukacji podał cały kalendarz na nowy rok szkolny. I o tym wszystkim punktualnie o 17 w Radiu Słuchacze w najnowszej porcji wiadomości.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: 17 to czas najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
4: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
5: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden wprowadzony.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
6: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał. Jeszcze bardziej.
4: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł. 37 groszy, benzyny 98 6 zł. 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
7: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
4: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
10: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ekstraliga rugby i ostatni mecz grupy mistrzowskiej. Niespodzianki i roszad w tabeli nie przewidujemy. Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, Orlen Orkan Sochaczew w sobotę o 18:00. Prowadzi pogoń na drugim ogniwo. Orkan jest trzeci, a Arka czwarta. Te drużyny zagrają w półfinałach. Sobota z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W Chodakowie od 8:00 turniej koszykówki 5x5. Przy Chopina 101 w dwóch grupach zagra 8 drużyn. O 20:00 rozpocznie się nocny challenge pływacki, czyli rywalizacja na długości basenu. Uczestnicy będą pokonywać jak największy dystans w 2 godziny, pływając bez przerwy. W ramach Nocy Muzeów MOSiR zaprasza także na nocną obiegówkę czasową, czyli bieg w piżamach. Rozpoczęcie o 21:00, zapisy na miejscu na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Takiego rajdu samochodowego z elementami gry terenowej jeszcze nie było. Przed nami Rally de Girard, impreza w Żyrardowie połączona ze zlotem miłośników zabytkowej motoryzacji.
11: Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Żyrardowie na placu Jana Pawła, natomiast sama trasa to blisko 70 km, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych, każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem. Nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem.
10: Tłumaczy organizatorka Gosia Ardest, kierowca wyścigowy. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew. Przypominamy także o zapisach na turniej dzikich drużyn, mówi organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki.
12: Zapisy do 21 maja. Turniej gramy 30 maja na boiskach przy ulicy Warszawskiej. Zachęcam do tego, żeby jak najszybciej zebrać drużynę, dopełnić formalności, a zapisy są w starostwie powiatowym w Sochaczewie w pokoju 110, no szczególnie w kategorii Open, bo tu już naprawdę zostało bardzo mało miejsc.
10: Piłka nożna. Bzura zaprasza na mecz domowy. Jutro w Chodakowie w ramach warszawskiej klasy B mecz z Pasowią Pas. Pierwszy gwizdek o 16:00. W płockiej klasie B w niedzielę o 17:00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie Orkana w Bulkowie. A na koniec krótkie wspomnienie. Dziś mija 13 lat od śmierci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, społecznika, pasjonata sportu, dziennikarza pośmiertnie odznaczonego tytułem honorowego obywatela miasta Sochaczew oraz gminy Iłów. Sylwester Rozdrzestwieński był wieloletnim i niezapomnianym redaktorem sportowym Radia Sochaczew. Zmarł 2 dni przed swoimi 72 urodzinami.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Kto się nie mógł doczekać? Weekendu oczywiście. No bo ten oficjalnie myślę, że już możemy rozpocząć. Lady Punk, marchewkowe pole na początek 17:00. Za chwilę Ava Max, Lombard i BTS, ale w tej godzinie nie zabraknie także pewnej premiery w Radio Sochaczew. Premiery związanej z człowiekiem, który wygrał tegoroczną edycję, to znaczy poprzednią edycję programu The Voice of Poland. Kto to taki i z czym do nas przyjdzie muzycznie? O tym w tej godzinie. Oskar Tomczyk, cześć. Witajcie ponownie.

0: Tu Radio Sochaczew, Jasiek Piwowarczyk z nami, czyli zwycięzca ostatniej edycji programu The Voice of Poland, który już za moment w Radio Sochaczew zagra, no mam nadzieję, że zagra, po to tutaj jesteś, zagrasz nasz najnowszy numer, czyli zagrasz swój najnowszy numer, czyli Halo Houston. No to skoro cię mam, to muszę cię o to zapytać, bo wracasz z tym zupełnie nowym utworem i pytanie do ciebie jest następujące. Co to za numer?
1: Po zwycięstwie w The Voice of Poland i wydaniu Uszuła ja chciałem zrobić coś bardziej osobistego. Nie chciałem pisać kolejnej piosenki o niespełnionej miłości, ale chciałem napisać o stanie emocjonalnym, który chyba każdy z nas zna. Halo Houston to jest piosenka o takim momencie, kiedy problemy zaczynają nas przerastać i mamy ochotę po prostu uciec jak najdalej. W moim przypadku ta ucieczka prowadzi aż w sam kosmos. I dopiero z perspektywy czasu widzimy, jak absurdalnie bywa z tym naszym myśleniem, że czasem wystarczył tylko taki mały krok, żeby coś naprawić, a my mentalnie lecieliśmy już na inną planetę. I o tym właśnie jest Halo Houston.
0: Zbliżamy się do premiery twojego singla, ta za kilka chwil. Za kilka chwil także zapytam cię o kolejne rzeczy, które mnie ciekawią. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Piątek z Radiem Sochaczew, a z nami Jasiek Piwowarczyk, który już za moment zagra premierowo swój najnowszy singiel, czyli Halo Houston. Nie czekasz na nic, tylko na start. Tak śpiewasz w tym numerze. Czy masz naturę odkrywcy? Takiego, wiesz, eksploratora, takiego podróżnika?
1: Zdecydowanie mam naturę odkrywcy. Uwielbiam chłonąć świat, historię, kulturę, ludzi, wszystko, co się dzieje dookoła. I mam taką ogromną ciekawość i potrzebę ciągłego dowiadywania się nowych rzeczy. I czasem potrafię się fascynować totalnie absurdalnymi tematami, które dla innych ludzi wydają się niezbyt interesowne, nieistotne. Ale ja osobiście wierzę, że każda taka mała rzecz, każda taka próba podjęcia różnych tematów dokłada do większego obrazu i pomaga lepiej zrozumieć świat. Radio

0: Jasiek Piwowarczyk w Radio Sochaczew. Grałeś jazz, pop, soul, śpiewałeś w chórze. Jaki gatunek jest ci najbliższy? O to cię teraz pragnę zapytać, zanim słuchacze Radia Sochaczew usłyszą premierowo twój najnowszy singiel.
1: To prawda, grałem jazz, soul, pop, śpiewałem też w chórze i chyba właśnie dlatego nie za bardzo lubię zamykać się w jakimś jednym gatunku, bo uważam, że muzyka jest zbyt bogata i zbyt ciekawa, żeby stawiać sobie jakiekolwiek granice. Jazz i soul są oczywiście bardzo bliskie dla mnie. Mam ogromny szacunek do nich z racji też mojego wykształcenia i uważam, że to właściwie jest fundament całej muzyki rozrywkowej, ale lubię też bardzo eksperymentować i szukać nowych brzmień, bo to daje mi największą frajdę, więc nie chciałbym się zamykać w jakimś jednym konkretnym gatunku muzycznym.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew, moja i twoja muzyka. Premierowo dzisiaj u nas za moment Jasiek Piwowarczyk ze swoim najnowszym singlem, czyli Halo Houston. To jeszcze ci muszę zapytać przed tym, jak zagramy ten numer. Czy długo przygotowywałeś się do tej solowej kariery? I jeśli tak, to jak to oceniasz pod tym kątem?
1: Ja osobiście nie mam takiego poczucia, że przygotowywałem się zbyt długo do kariery solowej. No bo tak naprawdę to, co robię, robię już od kilku dobrych lat. Przez ostatnie 7-8 lat grałem koncerty w całej Polsce, działałem w różnych projektach, także autorskich, i właściwie cały czas ta muzyka wypełniała moje życie. Program The Voice of Poland i współpraca z wytwórnią po prostu nadały temu taką nową dynamikę i otworzyły mi przestrzeń, żeby mocniej móc skupić się na swojej solowej karierze. I otworzyły mi przestrzeń, żeby mocniej móc skupić się na swojej solowej karierze. Ale dla mnie osobiście to jest cały czas ten sam proces, tylko w jakimś innym etapie.
0: A już teraz premierowo w Radiu Sochaczew najnowszy numer Jaśka Piwowarczyka, czyli zwycięzcy ostatniej edycji programu The Voice of Poland, Halo Houston.
2: To jest nowość w Radiu Sochaczew.
1: Cześć, tu Jasiek Piwowarczyk, a to jest moja nowa piosenka Halo Houston.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
11: She's crazy like a fool.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: W najbliższy weekend Noc Muzeów, więc przede wszystkim na tym temacie będziemy się skupiać. No bo program tegorocznej Nocy Muzeów jest bardzo szeroki. Placówki ze sobą współpracują. Na przykład Muzeum Ziemi Sraczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą zapowiada Noc Muzeum na rowerze. Historyczny spacer ulicą Traugutta, przejście do Muzeum Kolei Wąskotorowej, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość przejazdu zabytkowym pociągiem, a potem autobusem ZKM-u, w tym zabytkowym jelczem M11 do Żelazowej Woli. To o 16:00, a szczegółowy rozkład jazdy autobusu i pociągu także na tusochaczew.pl. A dlaczego na rowerze? Bo aktywna wystawa rowerowa. Wsiadaj i jedź zabytkiem. Oprócz tego

0: Stoiska rekonstruktorów i stowarzyszeń. Dom urodzenia Fryderyka Chopina przy Lazowej Woli. Tutaj Noc Muzeów odbędzie się pod hasłem Ballady i Szepty Nocy. Będzie romantycznie. W programie m.in. dwa koncerty w wykonaniu duetu Kacper Nowak i Łukasz Krupiński Duo, ale także gra terenowa. Muzeum Kolejki Wąskotorowej w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Oprócz wycieczki zabytkowym wąskotorowym pociągiem Retro, wąskotorówka przygotowała także moc atrakcji. Wśród nich goście wrócą do klimatu historycznego kina funkcjonującego w Sochaczewie, czyli kina Mewa. W najbliższy weekend Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje sochaczewską nocną obiegówkę czasową. To jest nocna zabawa w piżamach. Od 21 rozpocznie się na stadionie Mosir przy ulicy Warszawskiej 80. A wcześniej także pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki. Tyle Sochaczew. Natomiast jeśli chodzi o noc muzeów, polecają się także Sanniki. Tam Europejskie Centrum Artystyczne nie dość, że zaproponuje zwiedzanie, to również będzie można obejrzeć spektakl teatralny Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz obejrzeć film Biały Rycerz. To prawdziwe święto placówek muzealnych, Noc Muzeów także w Muzeum Ziemi Błońskiej, o czym rozmawialiśmy ostatnio z naszymi gośćmi. Tam po harcersku, więc zajęcia edukacyjne, sprawności harcerskie, stoiska związane z rękodziełem, zdobywanie sprawności marszu po azymutach, łączności radiowej, czyli wszystkich tych harcerskich najważniejszych rzeczy, to jest ich pomysł. Zbliżający się weekend to także Dzień Strażaka w gminie Nowa Sucha, na który zaproszeni są mieszkańcy. Piknik rozpocznie się o 16:00, a to wszystko na terenie OSP Antoniew. O tych weekendowych wydarzeniach szerzej przeczytacie także na portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
1: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
6: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden wprowadzony.
5: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
7: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał. Jeszcze bardziej.
5: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
8: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę...
5: Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
8: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
5: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce, od 23 do 31 grudnia i od

0: 25 do 30 marca.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Na świętą Zofię deszcz po polach bije i może już tak bardzo bił nie będzie, ale będzie na pewno pochmurno w rozpoczynający się weekend w Sochaczewie i w okolicach. 15-16 stopni tak zapowiadają w sobotę i w niedzielę. No cóż, takie oblicza wiosny, takich mieliśmy zimnych ogrodników, więc Zośka też wedle tradycji musi być zimna.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Jakież to fajne imiona dzisiaj w kalendarzu odnotowałem. Nadzieja, Izydor i Zofia. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom i tym, którzy urodziny świętują. A tak po prostu w połowie miesiąca się spotykamy. Może chłodno na dworze, ale za to bardzo gorąco w Radiu Sochaczew. Edwin Senektarka, zapraszam na wieczór pełen taneczności i uniesień. Dzień dobry wieczór wszystkim.

0: Może i się nie popisałem, przyznaję, bo ja do pracy dojechałem dzisiaj pociągiem, ale są tacy, którzy czy wiosna, lato, jesień, a nawet i najsurowsza zima jeżdżą rowerem. Dzisiaj dzień tych, którzy dojeżdżają do pracy rowerem. No chyba najgorzej tylko dojeżdżać, kiedy się ma nocną zmianę, nie? Czy lubicie także nocą? Po 18 zdecydowanie można sobie jeszcze rowerem podjechać i do pracy, i z pracy, a gdzieś tam dyskretnie też mieć słuchawki, albo może radio przenośne włączone. No to rower albo i rowery 2, bo za chwilę także coś o polskiej muzyce powiem.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513-232-431.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Generation!
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: O obrazach może niewiele wam powiem, ale o wyobraźni, która płynie z muzyki, zdecydowanie więcej wiem i trochę się jednak w tym orientuję. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, ale także Plastyki. Warto docenić wszystkich artystów i wszystkich tych, którzy kreują scenę, zarówno tę głównonurtową, jak i alternatywną. Słuchamy oczywiście zagranicznych piosenek i podziwiamy także światowe dzieła sztuki, wybierając się do galerii czy do muzeum. A dzisiaj warto zwrócić uwagę jednak na polskich artystów, polskich twórców, zarówno tych, którzy zostawili po sobie pewną spuściznę, jak i tych, którzy mają się dobrze, żyją i cały czas twórczy i płodni są. Tak więc słuchajcie polskich przebojów, a jeszcze więcej zagranicznej, no i polskiej muzyki mam dla was także w Radiu Sochaczew, więc bądźcie blisko nas.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
1: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet,
1: powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Coś mi dzisiaj trzaska w kościach, ale nie chcę wam absolutnie mówić, że ja już nadaję się do muzeum. Może jednak lepiej sprawdzę w kolejnej godzinie, co będzie słychać i co będzie można zobaczyć podczas nocy muzeów w naszym regionie, a ta przypada już 16 maja, już jutro. Jak to wszystko będzie wyglądało? Po 19 więcej wiadomości o tym, więc Radio Sochaczew poleca się na wieczór.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Mówią, że Zofia to najpiękniejsze imię na świecie, no ale pogodna to Zośka nigdy nie była i chyba nie będzie, tylko zawsze zimna. 15-16 stopni, tak prognozują na sobotę i niedzielę. I takich prognoz, i takiej pogody właściwie spodziewamy się w Skierniewicach, w Żyrardowie, w Teresinie, w Gawłowie, w Sochaczewie, w całej naszej tutaj okolicy. A więc, no cóż, może nie najcieplejsze swetry, ale jednak weźcie na siebie coś, żeby nie przemarznąć i żeby was nie przewiało.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Grunt to rodzinka, ale najlepiej z nią wychodzi się podobno tylko na zdjęciu. A może zrobimy coś z tym mitem, zrobimy coś z tym stereotypem i rodzinnie spędzimy weekend, podtrzymując łączące nas jednak mocne więzi. Zabiorę was na pewno w tej godzinie w bardzo romantyczne miejsce. Edwin Senektarka, kłaniam się w pas po 19. Cześć, cześć!

0: tango.
1: Projekcje filmu, koncerty fortepianowe, ale także gra terenowa dla bardzo zainteresowanych i dla najciekawszych romantycznej scenerii przyrody, muzyki i literatury. Tak wygląda program i plan na szepty i ballady nocy, czyli Noc Muzeum w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Oczywiście żelazowa wola, zawsze lubię tam wracać, chociaż najczęściej wracam myślami, ale od czasu do czasu bywam także w żelazowej woli i zawsze polecam to miejsce na wieczorne spacery, ale także na, no właśnie, na takie romantyczne wypady, chociażby podczas Nocy Muzeów. Ta odbywa się z soboty na niedzielę, z 16 na 17 maja. Więcej o całym programie dowiesz się z portalu tusochaczew.pl, ale jeżeli romantyczną duszę w sobie masz, no to zdecydowanie wybierz się do żelazowej woli. No i kogoś zdecydowanie ze sobą zabierz.
2: Reklama. Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Może trochę będę niepoważny, przyznaję, ale mi można, mi wolno, dlatego że ja tego nie zrobiłem, ja tego nie przyniosłem. Przyniósł to uczeń pewnego włoskiego liceum z północy kraju, z Modeny dokładnie. Na lekcję historii wymyślił, że przyniesie pocisk artyleryjski, moździerzowy, pamiętający czasy pierwszej wojny. Tak jest, zrobił to tak ostentacyjnie, przynosząc w plecaku pewien historyczny artefakt. Skończyło się wizytą karabinierów, saperów, bezpiecznym wyniesieniem tego niewybuchu, ale także ewakuacją szkoły. Ja bym mu dał tak naprawdę zwolnienie z matury i może zwolnionych z teorii i jeszcze cokolwiek innego olimpijskiego. Oni na żartach się zdecydowanie nie znają i nawet jeżeli ten niewybuch był bezpieczny, czy bezpiecznie można było go zabezpieczyć, to i tak uczeń będzie miał kłopoty. Co jak co, ale rozerwać się przynajmniej mogli.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Nie wiem, czy będziecie oglądać jutro, śledzić przed telewizorami, ale ja tylko gwoli formalności przypomnienia dam znać, że podczas 70. finału piosenki, konkursu piosenki Eurowizji mamy swoją reprezentantkę. Szczęśliwie do finału dotarła Alicja Szemplińska z numerem Pray. No to w takim razie wznosimy modły za wysokie miejsce w tym finale, może nawet za zwycięstwo, kto wie, chociaż marne szanse, mówiąc po francusku, ale jeżeli się dobre modły wzniesie i Alicja dorzuci swoje Pray, cuda zawsze mogą się zdarzyć. Po 20 kolejne fajne cuda, w tym te z regionu.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Bartek Staniaszek, czas na sport. Ekstraliga rugby i ostatni mecz grupy mistrzowskiej. Niespodzianki i rosza w tabeli nie przewidujemy. Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, Orlen Orkan Sochaczew w sobotę o 18:00. Prowadzi pogoń na drugim ogniwo. Orkan jest trzeci, a Arka czwarta. Te drużyny zagrają w półfinałach. Sobota z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. W Chodakowie od 8:00 turniej koszykówki 5x5. Przy Chopina 101 w dwóch grupach zagra 8 drużyn. O 20:00 rozpocznie się nocny challenge pływacki, czyli rywalizacja na długości basenu. Uczestnicy będą pokonywać jak największy dystans w 2 godziny, pływając bez przerwy. W ramach Nocy Muzeów MOSiR zaprasza także na nocną obiegówkę czasową, czyli bieg w piżamach. Rozpoczęcie o 21:00, zapisy na miejscu na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej. Takiego rajdu samochodowego z elementami gry terenowej jeszcze nie było. Przed nami Rally de Girard. Impreza w Żyrardowie połączona ze zlotem miłośników zabytkowej motoryzacji.
6: Całe wydarzenie jest jednodniowe i ma ono miejsce 13 czerwca. Start i meta jest w Żyrardowie na placu Jana Pawła. Natomiast sama trasa to blisko 70 km rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych, każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem. Nie będzie tutaj absolutnie mowy o jeździe na czas, jeździe brawurowej, bo tutaj liczy się spostrzegawczość i współpraca w zespole pomiędzy kierowcą a pilotem.
5: Tłumaczy organizatorka Gosia Ardest, kierowca wyścigowy. Rozmowa na stronie Radia Sochaczew. Przypominamy także o zapisach na turniej dzikich drużyn, mówi organizator i pomysłodawca poseł Maciej Małecki.
7: Zapisy do 21 maja, turniej gramy 30 maja na boiskach przy ulicy Warszawskiej. Zachęcam do tego, żeby jak najszybciej zebrać drużynę, dopełnić formalności, a zapisy są w starostwie powiatowym w Sochaczewie w pokoju 110, no szczególnie w kategorii Open, bo tu już naprawdę zostało bardzo mało miejsc.
5: Piłka nożna. Bzura zaprasza na mecz domowy. Jutro w Chodakowie w ramach warszawskiej klasy B mecz z Pasowią Pas. Pierwszy gwizdek o 16:00. W płockiej klasie B w niedzielę o 17:00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie Orkana w Bulkowie, a na koniec krótkie wspomnienie. Dziś mija 13 lat od śmierci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, społecznika, pasjonata sportu, dziennikarza pośmiertnie odznaczonego tytułem honorowego obywatela miasta Sochaczew oraz gminy Iłów. Sylwester Rozdrzestwieński był wieloletnim i niezapomnianym redaktorem sportowym Radia Sochaczew. Zmarł 2 dni przed swoimi 72 urodzinami.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesu i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Na Izydora pusta komora. Całe szczęście w mojej komorze losującej hity. Jeszcze więcej muzyki na 20 przygotowane. Tak właściwie po 20. Edwin Senektarka, no to co? Zapinamy pasy, czy odpinamy wrotki, czy co chcecie tylko? Byle z Radiem Sochaczew, to ja już będę usatysfakcjonowany. No to pojechali!

0: powiedz mi, że to nie sen.
1: Roi się od gwiazd, powiem wam. Roi się od gwiazd podczas WSC Festiwalu, ten dopiero w sierpniu, ale ja już wiem, że Meduza, Peja, DJ Dex, Kosa, Rips to już zapowiedziane gwiazdy. Teraz jest coś, co, jak to jeden youtuber stwierdził, robi wrażenie. To tym czymś jest kolejne ogłoszenie, ogłoszenie kolejnej gwiazdy. Tutaj ksywka przede wszystkim robi wrażenie, ale tak właściwie robią też wrażenie jego zarobki. Bo zanim kolejnej gwieździe, no to może o tym, ile za koncerty lubi wziąć. Jego stawka jest, jak sam ostatnio przyznał, największa w kraju. Może być 75 tysięcy nawet za koncert, ale jak twierdzi, pociesza serca, pokrzepia serca, nie żeruje na ludzkiej krzywdzie i chce przede wszystkim robić biznes, robić muzykę, nieść ludziom szczęście, zadowolenie i haha, Latino, bo polski król Latino z Kolim odwiedzi Sochaczew właśnie w sierpniu podczas festiwalu WSC Festival. Trzeba przyznać, że początki jego kariery nie były aż takie usłane różami, chociaż zaczynał od serialu telewizyjnego, później wiralowe filmiki na YouTubie, no i został polskim królem Latino. Ja nie mam nic przeciwko Skolimowi. Ja nie mam nic przeciwko polskiej próbie robienia muzyki Latino, tylko tak się zastanawiam nad tym królem. Kochani, czy już wy naprawdę nie lubicie Enrique?
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
2: Reklama.

0: Chociaż dojeżdżanie do pracy rowerem wtedy, kiedy jest zimno, nie należy do najprzyjemniejszych aktywności, ale na przyjemności i tak Was zapraszam, dlatego że sezon rowerowych wycieczek, radził, nie radził, uważam za otwarty. W końcu mamy maj, a na początek wakacji, dokładnie 28 czerwca, mamy już 14 rajd rowerowy od juniora do seniora. I przez urokliwe miejscowości gminy Sochaczew, przez miasto także Sochaczew, rajd będzie przebiegał ponad 20 km, tak jakoś pojedziemy, żeby wylądować w Zakrzewie. Tam wielki finał rajdu i tam przede wszystkim piknik rodzinny, który parę godzin potrwa. Tak więc myślę, że jest na co czekać, jest trochę czasu, żeby jeszcze potrenować na krótszych, a może i dłuższych dystansach, no ale na rajd trzeba się zapisywać. Jak tego dokonać? Odwiedź tu sochaczew.pl, tam zostawiliśmy więcej info. No to co? Od juniora do seniora. Wspominałem także dzisiaj o Dniu Rodzin. O, to jest kolejna rodzinna aktywność i motywacja. Proszę bardzo.
1: Reklama.

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Mama, mama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: co się bawić, w co się bawić, doskonale wiedzą o tym przedstawiciele DJ Promotion, bo po 21 after weekend, więc przedłużamy, czy tak właściwie zaczynamy? No, u nas jako biforek, zdecydowanie weekendowy biforek. Po 21 sama dobra klubowizna, najlepsze brzmienia w eterze. Zostawiam was w takim razie z dobrymi parkietowymi wibracjami. Trzymajcie się, cześć!
1: One hour of the best dance music out there. Fasten your seat belts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest twoja ulubiona audycja z muzyką elektroniczną, czyli naturalnie After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj epizod z numerem 251. Ja tylko za mikrofonem, bo za sterami dzisiaj specjalny duet Good Boys przez najbliższe 60 minut w After Weekend. Zostańcie z nami, bo będzie warto.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Jesteśmy już w połowie 251 epizodu After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj ze starami duet Good Boys. A wy, jeżeli nie zdążyliście na początek naszej audycji, to nic straconego, bo przypominam, że poza waszą ulubioną rozgłośnią radiową słuchać nas możecie także w internecie. Wystarczy wpisać nazwę naszego podcastu, czyli przypominam After Weekend by DJ Promotion. Tam znajdziecie go do odsłuchania w całości od początku, ten i inne epizody razem z tracklistami, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł w pamięć i jesteś ciekawy, co to dokładnie jest. Wracamy do muzyki. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: to już niestety koniec 251 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Natomiast w przyszłym tygodniu znowu tutaj będziemy w tym samym miejscu, o tej samej porze. Dlatego gorąco i serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. A ja dzisiaj żegnam się. Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter. Byłem dzisiaj za mikrofonem, a za sterami duet Good Boys. Do usłyszenia następnym razem. Siemanko, cześć.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.